0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogoda dziś będzie gwałtowna. Od północnego zachodu w głąb kraju zaczyna się przemieszczać płytka zatoka niżu z frontem atmosferycznym i na styku tej upalnej i chłodniejszej masy powietrza prognozowane są gwałtowne burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i silne porywy wiatru. A dziś na termometrach na zachodzie 33 stopnie, a na południu regionu nawet do 38.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 6. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolejny upalny dzień. Wczoraj był rekord, dziś też prawie 40 stopni. Upały sprawiały wczoraj problemy na kolei. Dziś może się to powtórzyć. Ratownicy z 24 krajów pomagają ratować ludzi w Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nowy tydzień zaczyna się od kolejnych upałów. Dzisiaj we wschodniej połowie Polski znów prawie 40 stopni. Odrobinę łagodniej ma być na zachodzie, trochę ponad 30. Jak sobie z tym radzić, podpowiada kardiolog dr Piotr Gryglas.
4: Powinny te osoby chłodzić swoje przede wszystkim pomieszczenia, zasłaniać zasłony, stosować wentylatory, ręczniki nasączone wodą, żeby chłodziły powietrze właśnie w takich nagrzanych pomieszczeniach, bo niestety w małych mieszkaniach nagrzanych betonach takie ryzyko odwodnienia, ryzyko powikłań jest bardzo duże.
3: Upały to nie wszystko. Teraz nadciągają burze. Najpierw na północnym zachodzie, a potem burzowe chmury będą się przesuwać na wschód. Z upałami walczą kolejarze. Ekstremalne temperatury powodują uszkodzenia sieci trakcyjnej. Pociągi odjeżdżały wczoraj z kilkugodzinnym opóźnieniem. Dziś też można spodziewać się utrudnień. Za nami rekordowy upał. W Słubicach odnotowano rekord Polski w historii pomiarów. 40,5 stopnia. Na nagrzanych ulicach trudno było wytrzymać, ale niektórzy wyrażali zrozumienie dla letniej aury.
5: Jest okres wakacyjny, tak więc nie narzekajmy. Narzekamy, kiedy jest gorąco, narzekamy, kiedy jest zimno, narzekamy, kiedy pada deszcz.
6: Ciężko. My jesteśmy z gór, z Wałbrzycha, więc w górach trochę chłodniej zawsze jednak.
7: Jak sobie radzimy? No my właśnie chowamy się w cieniu. Tak nawodniamy się tutaj elektrolitami.
8: Już pół litra na przestrzeni 20 minut.
7: Idziemy coś zjeść i czegoś się napić.
3: Od jutra pomału pogoda ma być coraz łagodniejsza. Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. Będzie zeznawać w sprawie lekarza Kamila Kacprzyka, przeciw któremu toczy się śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jak stwierdził dr Jędrzejewski w kanale Zero, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów. To budzi wątpliwości, mówi lekarz europoseł Koalicji Obywatelskiej.

0: Bartosz Arłukowicz.
1: To jest rzecz niebywała, żeby lekarz, rozumiem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, no opowiadał u redaktora Stanowskiego tych wszystkich strasznych rzeczy, po czym nie umiał tego wszystkiego powtórzyć przed prokuraturą. Dla mnie to jest niejasne.
0: Jasne jest za to dla Pawła Sałka z PiSu, który podkreśla, że za pierwszym razem dr Jędrzejewski nie miał asysty prawnika.
2: Poprzednie przesłuchanie w prokuraturze odbywało się w ciągu kilku godzin, został wezwany i musiał się stawić.
0: Główna postać afery, lekarz Dawid Kacprzyk, złożył pozew o zniesławienie przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu. Ratownicy z 24 krajów ratują ludzi w Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukiwanych jest nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. W weekend wiele osób uratowano. Kolumbijscy ratownicy wydobyli spod gruzów 11-latka. Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii. To 8 runda Mistrzostw Świata. Liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch, Kimi Antonelli z Mercedesa. Kolejny wyścig w najbliższą niedzielę w Wielkiej Brytanii.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4,5 minuty po 6, pierwszy poniedziałek wakacji. No nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o wakacyjną pogodę, to dzisiaj o poranku jest wyśmienita. Marzanna Frysiek, zapraszam, spotkanie w Radiocentrum dzisiaj bardzo wakacyjnie i będzie bardzo dużo gorących hit.

0: Pogoda tym razem postanowiła się dostosować do kalendarza. Poniedziałek, 29 czerwca, wakacje. Dzisiaj dużo słońca przez cały dzień, chociaż mogą być też burze, więc uważajcie, jeżeli chodzi o jakieś aktywności popołudniowe. Dziś słońce z nami od 4.18 do 21.01, 16 godzin i 43 minuty słońca. Ten dzień jest krótszy od najdłuższego, ale zaledwie o 4 minuty, za to dłuższy od najkrótszego, całe 9 godzin i 1 minutę. 180 dzień roku, do końca roku 185 dni, jest z nami jeszcze 85 dni astronomicznego lata.
1: Radio na wakacje.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
1: Reklama. Dzień dobry z Kalisza.

0: Cóż to się działo w weekend? Kolorowa prasa pokazuje, że sporo. Magdalena Cielecka przez 24 godziny występowała w performansie The Second Woman, powtarzając scenę pożegnania ze 100 partnerami. Do udziału w projekcie zgłosiło się 750 mężczyzn, z których wybrano właśnie 100 uczestników. No i to byli bardzo różni uczestnicy, i amatorzy, i zawodowi aktorzy. Aktorka przyznała, że najbardziej zaskoczyła ją reakcja publiczności. Trochę się czuła jak na koncercie Rolling Stonesów. Atmosfera była bardzo ciekawa. No a teraz wakacyjne wyprawy niejakiego księżula, który pojechał sobie nad morze do luksusowego hotelu w Pobierowie. No i opublikował oczywiście wideo z wyjazdu. Nie krył ogromnego rozczarowania warunkami panującymi w tym luksusowym obiekcie, udowadniając, że taki głośny szyld inwestycji nie zawsze idzie w parze z odpowiednim standardem usług i komfortem gości, i po raz pierwszy w swojej historii poprosił o zwrot kosztów. No i jeszcze Robert Lewandowski, zaczęła się wyjaśniać sytuacja tego piłkarza. Otóż porozumiał się z Chicago Fire, niedługo podpisze kontrakt. Według doniesień prasowych wartość umowy ma wynieść ze wszystkimi dodatkami około 20 milionów dolarów za sezon, a szczegółowe rozmowy między innymi dotyczyły również praw wizerunkowych zawodnika, udziałów związanych ze sprzedażą koszulek oraz innych elementów komercyjnych. No i Lewandowski ma teraz otrzymać procent od sprzedaży koszulek z jego nazwiskiem, wliczając także to źródło przychodów. Będzie to drugi najwyższy kontrakt w lidze, zaraz po Lionelu Messim, tak podkreślano. No cóż, no tylko się cieszyć, to znaczy, że nie wylądował Lewandowski w jakimś złym miejscu, chociaż ta Arabia Saudyjska mogłaby przebić tę ofertę, ale z tego, co pisze kolorowa prasa, Robert Lewandowski już nie chce czekać. Dzień dobry.
1: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Reklama.

0: Minęła 6:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Ruch o poranku jeszcze leniwy, wakacyjny. Sprawdzamy różnego rodzaju remonty, utrudnienia, bo czas sprzyja właśnie takim sprawom. Cały czas trwa długofalowa przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Na razie drogowcy zaczynają remont od ulicy Stanczukowskiego i prace będą prowadzone na razie poza jezdnią. Przejezdna droga, bo zakończył się już remont na ulicy Sulisławickiej. Mamy utrudnienia tylko jeszcze na odcinku od ulicy Celtyckiej do Olszynowej w związku z budową zbiornika deszczowego. No i tutaj uwaga na wykopy. Złota na długim odcinku jednokierunkowa i brak wjazdu w tę ulicę. Przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Cały czas prace remontowe na odcinku krajówki nr 12 Kalisz-Opatówek i to jest największy kłopot w regionie stanowczo. Mamy tu rozkopane pobocza, remont jezdni, zwężenia i ograniczenie prędkości. W Ostrowie przebudowa klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, zwężenie i ograniczenie prędkości do 30 i przebudowa ulicy Leduchowskiego. Tutaj do tej pory wymieniano podziemne rury, teraz mamy układane chodniki, ale cały czas jeszcze miejscowe zwężenie i ograniczenie prędkości. Przebudowa krajówki nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharzew-Lamki o Łąkociny wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. I jeszcze Pleszew, zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: 35 lat temu, dokładnie 29 czerwca 1991 roku w warszawskiej fabryce samochodów osobowych FSO zakończono produkcję polskiego Fiata 125P. W ciągu blisko 24 lat wyprodukowano ponad 1 445 tysięcy egzemplarzy tego samochodu. Ostatni egzemplarz miał napis "Czekamy na następcę". Polski Fiat 125P obok popularnego Malucha był jednym z dwóch samochodów, w których w latach 70. i 80. XX wieku dominowały na naszych drogach. Popularny duży Fiat stał się od razu wizytówką perelowskiego przemysłu samochodowego, a jego posiadanie stało się taką oznaką prestiżu. Od początku auto też było używane sukcesami przez polskich rajdowców. W 72 roku wygrało nawet w swojej kategorii prestiżowy rajd Monte Carlo. Dziś Fiat 125P jest już samochodem legendarnym. Egzemplarze kolekcjonerzy oferują za ogromne sumy.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 25 minut 7.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Idealne miejsce na idealną imprezę.
8: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
9: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: 29 czerwca to bardzo dobra data dla niektórych, a są to osoby bardzo podatne na wzruszenia, silne emocje. Uczucia i wskazania intuicji są dla nich najważniejsze. Interesują się psychologią i zagadkami, różnego rodzaju tajemnicami. Potrafią też wykorzystywać słabości innych. Są bardzo przenikliwi i trudno ich oszukać. Szybko się uczą i wiedzą, w jaki sposób pomnożyć swój kapitał. Zwykle osiągają stanowisko i majątek, bywają jednak zazdrośni i bardzo nerwowi. Szczęśliwa cyfra urodzonych 29 czerwca to 8, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający znak zodiaku
0: Skorpion.
1: Na tego dnia w 1900 roku urodził się Antoine de Saint-Exupéry, francuski pilot, pisarz i poeta, autor Małego Księcia, jednego z najważniejszych utworów literackich XX wieku. Ian Paice, brytyjski muzyk, perkusista legendarnego zespołu rockowego Deep Purple, rocznik 48. Rocznik 1930 to Sławomir Mrożek, polski prozaik, dramatopisarz, satyryk i rysownik, autor słynnego Tanga. Jeszcze rok 1978, wtedy urodziła się Nicole Scherzinger, amerykańska piosenkarka, tancerka i wokalistka znana zespołu The Pussycat Dolls. Wszystkiego najlepszego specjalnie dla Was, Wilki i Urkę.

0: Lepiej wszystko sprawdzić, zanim wybierzecie się w podróż. PKP Intercity odwołało dziś 21 pociągów z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 7.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: W najbliższych dniach fala upałów będzie powoli ustępować, ale zanim całkiem odpuści, to czeka nas kilkudniowy maraton z gwałtownymi burzami. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz to jakieś 35 mm. Na maksymalnie dziś w regionie od 33 stopni na zachodzie do 36 na południu. Wiatr słaby północny i północno-wschodni, wiatr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: PKP Intercity z powodu upałów odwołało dziś ponad 20 pociągów. Nauczyciele zapowiadają protest, chcą większych podwyżek niż 3%. Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto państwowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 21 pociągów odwołało dzisiaj PKP Intercity z powodu upału. Nie pojedzie m.in. pociąg Jagna z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej. Najwięcej opóźnień jest na liniach właśnie Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Biegun zimna jak tropiki. Ekstremalne upały dotarły na polski biegun zimna, czyli na Suwalszczyznę. Wczoraj było tu ponad 35 stopni. Byliśmy w Wiżajnach, miejscu uważanym za jedno z najchłodniejszych w Polsce.
4: To jest centrum biegun zimna. 37 stopni ciepła.
5: Dobrze pan trafił. My też jesteśmy zaskoczeni, wie pan. My lubimy zimno. Myśmy spędzili kupę czasu w Laponii. I przenieśliśmy się tutaj, żeby uprawiać warzywa, ale dlatego, że tu jest chłodno. Było chłodno. Teraz te temperatury też nas zaskakują.
3: Afrykańskie upały utrzymają się na Suwalszczyźnie do jutra. Nauczyciele zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce, mówi szef związku Sławomir Broniarz.
6: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
3: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz około 5300 zł brutto, dla dyplomowanego niecałe 6400. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. W wywiadzie telewizyjnym przywódca Rosji oświadczył, że Ukraina zaproponowała wzajemne wstrzymywanie ataków dalekiego zasięgu, ale Rosja się na to nie zgadza, bo nadal dąży do zajęcia 4 regionów. Ukraińskie ataki niszczą rosyjską infrastrukturę w głębi kraju. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w 4. dniu po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wydostali ich na powierzchnię ratownicy pracujący w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w środowych trzęsieniach. Świadkowie mówią, że to daje nadzieję na ocalenie kolejnych osób, ale eksperci przyznają, że szanse na to maleją z każdą mijającą godziną. ONZ szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. To największa klęska w historii kraju, mówi prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zapowiedź padła podczas uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. W czasie wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Wojciech Król.
7: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
3: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca wakacji. W ubiegłym roku skontrolowano ponad 2,5 tysiąca autokarów.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kanada pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata

0: zespół. Gospodarze turnieju pokonali Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0, a zwycięskiego gola strzelili już w doliczonym czasie gry. Zdobył go Steven Eustachio precyzyjnym strzałem zza pola karnego. To wielki sukces całego narodu, mówi selekcjoner Kanadyjczyków Jesse Marsh.
1: Performance was really strong and disciplined.
0: To był mocny i zdyscyplinowany występ. Właściwie na niewiele im pozwoliliśmy. Nawet kiedy bramkarz rywali opóźniał grę, nie straciliśmy cierpliwości. Wiedzieliśmy, że zachowanie zwartych formacji i dobra organizacja będą kluczowe, aby RPA nie zyskała wolnej przestrzeni. Mogliśmy oczywiście ułatwić sobie życie, gdybyśmy wcześniej wykorzystali którąś z tych wielkich szans, ale oczywiście moment, w który padła bramka, sprawia, że to zwycięstwo było jeszcze bardziej dramatyczne. O ćwierćfinał Kanada zagra ze zwycięzcą meczu między Holandią a Marokiem. To spotkanie dziś w nocy, a wieczorem Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. Na amerykańskich boiskach zobaczymy już niedługo Roberta Lewandowskiego. Brakuje jedynie potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe serwisy już ogłosiły. Kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Lewy ma podpisać 2-letni kontrakt wart około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi. Do jutra Lewandowski jest jeszcze oficjalnie piłkarzem FC Barcelony. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Komplet zwycięstw dał naszej drużynie awans na 3. miejsce w tabeli rozgrywek. Prowadzi niepokonana Japonia. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Austrii, 8. rundę Mistrzostw Świata. To jego 2. wygrana w sezonie, a 7. w karierze. Na podium stanęli także Max Verstappen z Red Bulla i lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli. Francuz Sébastien Ogier wygrał rajd Akropolu, 8. rundę Mistrzostw Świata w WRC. Prowadzący przed niedzielnymi etapami Belg Thierry Neuville przebił 2-krotnie tylną oponę i poniósł stratę, której nie zdołał odrobić. Zakończył zawody na 2. miejscu. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Brytyjczyk Elfyn Evans, który w Grecji był 7.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A dzisiaj księżyc w znaku koziorożca nie sprzyja ryzykownym działaniom. Będziemy woleli zająć się własnymi sprawami i nie będziemy wyrozumieli dla innych. A reszta horoskopu już niedługo w Radiocentrum. 6 minut po 7.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
9: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.
10: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr Materac. Kalisz, Kalinka pierwsze piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Baranie, poczujesz, że zasługujesz na więcej, postanowisz lepiej wyceniać swoje pomysły czy usługi i nie pozwolisz je wykorzystywać. Dzień sprzyja trafnym decyzjom finansowym i mądrym pomysłom na zdobycie gotówki, ale bądź cierpliwy, nie wszystko uda się szybko zmienić, ale jesteś na dobrej drodze. Wieczorem odpocznij i zadbaj o swoje duchowe potrzeby.
3: Byk!
2: Będziesz zwracać większą uwagę na to, co sądzą inni ludzie. Jeśli ktoś jednak będzie się namawiać do ryzykownych decyzji, to nie spiesz się z ich podjęciem. Nie daj sobą manipulować. Im bliżej popołudnia, tym będzie spokojniej, bo uda ci się odciąć od negatywnych wpływów. Wieczorem odpocznij, zamiast dopasowywać się do innych ludzi. Bliźnięta, z niczym się nie spiesz, bo Mars w koniunkcji nie sprzyja dziś ryzykownym działaniom. Możesz mieć trudności z przedstawianiem swoich pomysłów, bo ludzie jakoś będą wokół ciebie krytycznie nastawieni. Zamiast złościć się na cały świat, lepiej sam załatwiaj swoje sprawy i nie oglądaj się na innych. Wieczorem odpocznij, zajmij się sztuką lub hobby. Rak będzie dziś trochę roztargniony. Postaraj się zadbać o szczegóły różnych spraw, sprawdzaj rachunki, a jeśli będziesz mieć wszystko pod kontrolą, to unikniesz problemów. Nie da się też wplątać w żadne towarzyskie intrygi i nie przejmuj się wszystkim, co dziś usłyszysz. Wieczorem przypływ dobrego humoru, ktoś sympatyczny przyniesie dobre wiadomości. Lew może dziś zyskać więcej niż inny dzień, sprzyja szczególnie zdobywaniu nowych informacji czy umiejętności po pracy. Zadbaj o równowagę, nadmiar obowiązków może nieco osłabić twój entuzjazm, a tydzień dopiero się zaczął. Wieczorem spokojnie zastanów się, w jaki sposób mógłbyś niczego nie stracić w pracy, ale też mieć więcej czasu dla siebie. Panno, zajmiesz się obowiązkami, żeby nie mieć dużych zaległości. Dzień sprzyja dobrym pomysłom, które dotyczą zakupów czy organizacji pracy. Będziesz rzeczowy i doskonale się wywiążesz z tego, co obiecałeś innym ludziom. Wieczorem zadbaj o swoje sprawy duchowe, trochę odpocznij, obejrzyj coś romantycznego, masz powodzenie, tylko zacznij działać. Wago, dzień minie szybko i nawet jeśli będą problemy do rozwiązania, to szybko się z nimi uporasz. Będziesz działać skutecznie, chociaż chwilami możesz czuć się trochę przygnębiona, nawet osamotniony. Zamiast poddawać się takim nastrojom, napij się kawy i idź na spacer. Na świeżym powietrzu poczujesz przypływ sił życiowych, a jeśli po południu wybierzesz się na jogę albo fitness, to odzyskasz humor i siły. Skorpion, ma przed sobą ciekawy dzień. Układaj plany, ale działaj samodzielnie. Księżyc w sekstylu pokaże ci właściwy kierunek, w jakim powinieneś zmierzać i odkryjesz, jak pokonać różne blokady. Rozmowy z przyjaciółmi mogą być bardzo inspirujące, więc warto się do nich odezwać, a wieczorem wycisz się i nie oglądaj filmów o negatywnej energii, bo niepotrzebnie się zdenerwujesz. Strzelec, przed tobą dość pracowity dzień, ale masz szczęście do pieniędzy. Angażuj się w nowe projekty, bo bardzo szybko zrobisz postępy. Także nowe znajomości okażą się udane. Po południu podejmiesz decyzje, które będą dotyczyć zdrowego stylu życia. Nie rezygnuj jednak ze wszystkich przyjemności. Wyrzeczenia nie leżą w naturze zodiakalnych strzelców i nie należy dzisiaj z nimi przesadzać. Koziorożec powinien działać szybko, bo możesz liczyć na bardzo korzystne zbiegi okoliczności. Wreszcie wyjaśni się tajemnica, albo odnajdzie się coś, czego szukałeś od pewnego czasu. W pracy zgarniesz pochwałę, a nawet zdobędziesz dodatkowe bonusy, a w miłości nadal masz powodzenie, szczególnie jeśli szukasz nowej znajomości. Wodniku, obserwuj otoczenie, słuchaj intuicji, ze wszystkiego wyciągaj wnioski, możesz dzisiaj uświadomić sobie, kto lub co cię ogranicza. Użyjesz tej wiedzy w niedalekiej przyszłości, a dzisiaj unikaj konfliktów. Nie składaj nikomu obietnic i niczego nie oceniaj, zanim nie poznasz całej sprawy. Wieczorem obejrzyj jakiś lżejszy film albo poczytaj książkę, bo potrzebujesz trochę oddechu od codzienności. Ryby, będziesz w radosnym nastroju i poczujesz, że zasługujesz na nagrodę za swoje osiągnięcia. Jeśli wybierzesz się na zakupy, znajdziesz kilka korzystnych promocji. Rozglądaj się dzisiaj, bo dzień sprzyja niespodziewanym spotkaniom towarzyskim. Przyjaciele, których od pewnego czasu nie widziałeś, mogą dać o sobie znać. Warto umówić się na spotkanie, bo może z tego wyniknąć coś ciekawego.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dr Materac. Kalisz, Kalinka pierwsze piętro i Ostrów Wielkopolski, Serwańskiego 2 Multibox.
2: 19 minut po 7:00.

0: Strażacy spełnili bardzo dobre, rozrobili bardzo dobre rzeczy, ale no niestety takie sytuacje cały czas się zdarzają i nad tym należałoby ubolewać, że muszą robić właśnie takie akcje. No tak. Agnieszka Walczak o tym, co w wiadomościach o 7.30.
1: Tak, strażacy zawsze robią dobre rzeczy i są wszędzie. A powiemy o akcji w gminie Caków Kolonia, gdzie uratowano psa. Psa, który miał łańcuch na szyi i gdyby pewnie nie strażacy, którzy go uwolnili, być może to zwierzę by nie przeszło.
0: 7.30, wtedy szczegóły.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ja się

0: dawna, to wiem.
1: Reklama.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
4: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
1: Reklama.

0: 7.30 na zegarze, przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o mobilnych kuchniach, które mają uczyć niemarnowania żywności. Powiemy o psie uratowanym przez strażaków. Na koniec o słabej niedzieli na ostrowskim torze żużlowym.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To bardzo profesjonalne urządzenia z paleniskami, grillami, kuchenkami mikrofalowymi oraz możliwością podłączenia do wody. Kolejne organizacje w regionie będą miały kuchnie mobilne umożliwiające gotowanie w terenie. W ramach tegorocznego konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Pieniądze na zakup takich urządzeń otrzymały przede wszystkim koła gospodyń wiejskich, ale też OSP oraz Kaliska Fundacja HOPS, która wspiera osoby w kryzysie.
3: Można sobie ją zaprojektować samemu, ale tam i będzie i grill, i piekarnik, i stanowisko do przygotowania tego posiłku. Także jesteśmy zobowiązani także do przeprowadzania warsztatów, tak mówi ten projekt. Takie warsztaty już mamy zaplanowane na wrzesień i październik. Natomiast później będziemy po prostu realizować swoje cele na zewnątrz. Kilka razy w roku robimy event w postaci gotowania jakiegoś posiłku z tego, co by się miało zmarnować. Raz w tygodniu, przypomnę, my jesteśmy na Giełdzie Kaliskiej. Przynajmniej 2-3 razy w roku tam gotujemy coś, dziękujemy tym wszystkim darczyńcom. Taka kuchnia na pewno nam to mocno usprawni.
2: Powiedział Radiu Centrum Roman Żarnecki z Fundacji HOPS i właśnie w jej siedzibie 24 organizacje z Kalisza i powiatów kaliskiego, pleszewskiego i ostrowskiego podpisało umowy i otrzymało symboliczne czeki na zakup kuchni. Maksymalna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynosiła 15 tysięcy złotych. Mała mobilna kuchnia warsztatowa to konkurs w ramach wieloletniego projektu zapobiegania marnowaniu żywności w Wielkopolsce.
4: Problem społeczny jest olbrzymi. W Polsce rocznie na śmietniku ląduje 5 milionów ton żywności, w województwie wielkopolskim 500 000, więc musimy z tym walczyć. Musimy też podnosić świadomość, bo ci, którzy otrzymują wsparcie, są zobligowani do tego, że muszą przeprowadzić właśnie takie szkolenia z niemarnowania żywności i w ten sposób myślę, że ta świadomość się zwiększa. Warto też przy tej okazji mówić o tym, żeby kupować świadomie, żeby nie kupować zbyt dużo tej żywności, żeby jej nie wyrzucać, ale jeżeli już mamy jej za dużo, to warto również skorzystać z jadłodzielni, które powstają w Wielkopolsce.
2: Dodał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, który koordynuje konkurs. Takich jadłodzielni obecnie jest 41, a finansowe wsparcie na zakup mobilnych kuchni w tym roku otrzymało 112 organizacji w całym województwie. Wnioski złożyło ponad 200. Koszt przedsięwzięcia to 1 000 000 zł. Tak jak mobilne kuchnie, tak jadłodzielnie funkcjonują dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nasze imię Łańcuch to sprawiło, że zaplątał się w wysoką trawę. Życie uratowali mu strażacy. W sobotnie popołudnie dyżurny PSP w Kaliszu otrzymał wezwanie o psie uwięzionym w rowie melioracyjnym w Szatku w gminie Ceków Kolonia. Interweniujący strażacy z OSP Morawin i Kamień na miejscu zastali 2 psy. Jeden z nich był uwięziony w przydrożnym rowie poprzez łańcuch zaplątany w wysoką trawę i nie mógł wydostać się o własnych siłach. Drugi pies zachowywał się agresywnie, pilnując swojego towarzysza, co utrudniało prowadzenie działań ratunkowych. Po odpowiednim zabezpieczeniu agresywnego zwierzęcia poprzez rozmowę motywującą na temat czekającej przekonania ratownikom udało się bezpiecznie uwolnić drugiego psa z rowu, informuje OSP Morawin. Oba zwierzaki zostały przekazane lekarzowi weterynarii. Trwają też poszukiwania właściciela psów. Niektórzy myśleli nawet o walce o punkty bonusowe, ale ostrowskich kibiców czekało srogie rozczarowanie. W upalne, niedzielne popołudnie żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów zawiedli na swoim torze, przegrywając z Polonią Piła 41-49. Fatalny mecz odjechał wracający po kontuzji Taj Wofinden. Nic więc dziwnego, że trener Tomasz Gapiński powiedział Radiu Centrum, że miał dylemat, którego z byłych mistrzów świata wystawić do składu i najwyraźniej się pomylił.
5: Tak naprawdę to tylko Jonas i Gleb dzisiaj gdzieś tam fajnie pojechali, reszta się męczyła. Gdzieś tam postawiliśmy trochę bardziej na Pawła, bo myśleliśmy, że jak będzie ten twardy tor, Paweł na takich torach lubi jeździć. A wiadomo, próbował, starał się, walczył, ale też niestety punktów z tego nie było.
6: Taj Wofinden wrócił po kontuzji, no ale kolejne rozczarowanie Brytyjczyka. Duży miałeś dylemat, na kogo postawić?
5: No bardzo duży miałem, tak, bo czy na treningu Taj trochę wyglądał lepiej czasowo. Kurczę, no nie wiem, teraz na gorąco tak się zastanawiam, czy nie popełniłem błędu, tak, zmieniając Chrisa na Taj. ja mówię, przeanalizuję sobie na spokojnie ten mecz, że może zrobiłem błąd.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Gawiński. Ostrowscy Żużlowcy przegrali starty, źle rozgrywali pierwszy wiraż, a na dystansie ciężko było wyprzedzać. Munfin Magnus Ostrów po tej porażce spadł na 7 miejsce w tabeli Metalkas drugiej Ekstraligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Utrudnienia, remonty to niestety również czas wakacji. Rozpoczęła się w Kaliszu długofalowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Prace realizowane etapami. Na razie zaczynają drogowcy remont od ulicy Stanczukowskiego i te prace będą prowadzone poza jezdnią, więc tutaj trzeba zwracać uwagę, bo to jest dynamiczna sytuacja. Codziennie może się to zmieniać. Przejezdna już jezdnia na remontowanej ulicy Suli Sławickiej. No, utrudnienia jeszcze są, ale to tylko na odcinku od Celtyckiej do Olszynowej. To w związku z budową zbiornika deszczowego i tam uwaga na wykopy. Na długim odcinku jednokierunkowa jest ulica Złota, brak wjazdów w tę ulicę i przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Prace remontowe na odcinku krajówki nr 12 Kalisz Opatówek i tutaj dużo niespodzianek, rozkopane pobocza, remont jezdni, rozwężenie, ograniczenie prędkości. No i w związku z tym w niektórych miejscach niestety trzeba dłużej poczekać. Od Opatówka do Zdun mamy takie prace, które wymagają od czasu do czasu korków. Mamy tu obustronne zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40. Można jechać też objazdami. Jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski, tu cały czas trwa przebudowa Klasztornej i Leduchowskiego i krajówki nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Na odcinku Zacharze Blanki Łąkociny mamy ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną. I zaglądamy jeszcze na chwilę do Preszewa. Przebudowa na ulicy Kazimierza Wielkiego. Tutaj tymczasowa organizacja ruchu. Podobnie jest na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Dziś na początku wakacji kierowcy tankują taniej niż rok temu o tej porze. Niestety to już ostatnie takie dni. Sytuacja zmieni się już niedługo, 1 lipca, gdy rząd zakończy program ceny paliwa niżej i przywróci 23% stawkę VAT. Według ekspertów ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 60 groszy za litr, ale sytuacja na rynku paliw jest wciąż niestabilna i prognozy dotyczące cen paliw w wakacje są obarczone znaczną niepewnością. Wszystko się może jeszcze zdarzyć.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 8.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Ogłoszenie.
6: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jak to zrobić, żeby za dużo nie tankować, a dojechać? Oni dobrze wiedzą. Studenci z Krosna pobili rekord Polski w oszczędnej jeździe. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 8:00.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę Uniechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Do tego ciepło, 33 na zachodzie, 36 na południu regionu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła 8.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Upały i burze nie odpuszczają. Dziś kolejny dzień niebezpiecznej pogody. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki. 50 osób na jedno miejsce.
4: Marzę o tym od dziecka.
3: Tylu jest chętnych na studia w łódzkiej filmówce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy, a strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce i województwie lubuskim. Potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał grad. 40,5 stopnia to nowy rekord Polski w historii pomiarów temperatury. Tyle było wczoraj w Słubicach. Dzisiaj znowu miejscami temperatura zbliży się do 40. O tym, jak bezpiecznie spędzić ten wyjątkowo upalny początek wakacji, Agnieszka Wynarska.
5: Piękna słoneczna pogoda ściąga nad wodę tłumy. Pamiętajmy, żeby podczas plażowania zadbać o swoje bezpieczeństwo, radzi ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szymon Różański.
6: Zacznijmy może od okrycia głowy na nasłonecznionych miejscach na plaży, gdzie nie ma cienia, nie ma drzew, po prostu ubierajmy okrycie głowy. Dalej, stosujmy filtry do opalania, bo poparzenia też są jakąś częścią naszych interwencji na kąpieliskach. Kiedy siedzimy na tym brzegu dłużej, wchodźmy do wody stopniowo.
5: Żeby nie doszło do szoku termicznego i na przykład zawału serca, w ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby.
3: Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się we wtorek w stolicy Kataru, podaje serwis Axios. Mają tam rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Amerykańsko-irański rozejm ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny, podkreśla portal. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. Doszło do tego na wczorajszych uroczystościach 70. rocznicy strajku poznańskich robotników przeciw władzy komunistycznej. To ważna deklaracja, mówi prezydent Karol Nawrocki.
7: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
3: Prezydent ogłosił przy tej okazji, że zaproponował, aby 28 czerwca był świętem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
8: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
3: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Tymczasem studenci z Krosna pobili rekord Polski w oszczędnej jeździe. Wczoraj na ekomaratonie w Kamieniu Śląskim przejechali swoim pojazdem 1693 km na 1 litrze paliwa. To był konkurs adresowany do studentów i uczniów szkół technicznych. Przybyły zespoły z 28 państw Europy i Afryki. Najlepsi byli studenci z Tuluzy i przejechali na litrze benzyny prawie 1850 km.
2: Kursy walut.
0: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach o poranku. Euro po 4,28 zł, dolar amerykański 3,76 zł, frank szwajcarski 4,64 zł i funt brytyjski po 4,97 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 3,5 minuty po 8. No jeżeli chcielibyście jakieś zajęcia sportowe, gdzieś pobiegać, poskakać, to o tej porze. Bo później będzie za gorąco. 4 minuty po godzinie 8. Pointer Sisters, Jump for My Love.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Buongiorno!
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama.

0: Wakacje, sezon urlopowy, ale również ogórkowy. No a skoro tak, no to co roku wracają historie egzotycznych zwierzątek, które podobno pojawiają się w Polsce. Były już pantery, pumy, pytona, anakonda, nawet krokodyle. No i właśnie z krokodylem wiąże się najnowsza historia. W Katowicach mieszkanka zgłosiła straży miejskiej, że na pomoście przy stawie leży około półmetrowy krokodyl. Patrol zabezpieczył teren, podszedł bardzo ostrożnie i okazało się, że groźnym gadem była zielona gumowa zabawka, zgubiona prawdopodobnie przez dziecka, a poruszała się tylko dlatego, że kołysał nią wiatr. No to pokazuje, że wakacyjne wyobraźnia czasem pracuje na pełnych obrotach, ale warto też pamiętać, że jeżeli rzeczywiście zobaczymy zwierzę, które może być niebezpieczne lub wygląda nietypowo, to lepiej nie podchodzić. Nie próbujemy oczywiście takiego zwierzaka łapać. Najrozsądniej zachować bezpieczny dystans i powiadomić odpowiednie służby. A gumowego krokodyla to lepiej zostawić właścicielowi.
1: Dzień dobry. Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę.
5: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
6: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
7: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.

0: Leje się z nieba, to z dużą taką dozą ostrożności patrzymy na zasoby naszej wody.
1: Tak, w wielu gminach w regionie, na przykład w Szczytnikach, ale to jest problem znany od lat, wody nie ma, jest gorąco i tam mieszkańcy nie mogą się umyć, więc w tych gminach, w których woda jeszcze jest, jest apel, żeby ją oszczędzać i na przykład nie myć samochodów, czy nie podlewać trawników, nie napełniać basenów i o tym będziemy mówić.
0: 8:30 wtedy szczegóły.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi. Żadne z nas.

0: 8.30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Oszczędzaj wodę to apel do mieszkańców miasta i gminy Ostrów Wielkopolski. Zachęcimy do kręcenia kilometrów dla Pleszewa, a na koniec powiemy o nowej rozgrywającej Netland MKS Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miasto i gmina wiejska Ostrów Wielkopolski apelują do swoich mieszkańców o oszczędzanie wody. Zalecenia dotyczą zwłaszcza rezygnacji z podlewania trawników i ogrodów, napełniania basenów oraz mycia samochodów.
3: W związku z falą upałów i bardzo wysokim poborem wody mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego otrzymali SMS-owe alerty z apelem o ograniczenie jej zużycia. O oszczędzanie wody proszą również służby i lokalne przedsiębiorstwo komunalne sąsiedniej gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Przedsiębiorstwo usług komunalnych w Gorzycach Wielkich informuje, że wysokie temperatury oraz zwiększone zapotrzebowanie na wodę powodują duże obciążenia sieci wodociągowej. W związku z tym mieszkańcy są proszeni o wykorzystywanie wody pitnej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Szczególny apel dotyczy godzin od 13 do 23. W tym czasie zaleca się rezygnację z podlewania trawników i ogrodów, napełniania basenów czy mycia samochodów. Wspólne ograniczenie poboru wody pozwoli utrzymać ciśnienie w sieci i zapewni nieprzerwane dostawy wody do celów spożywczych i higienicznych dla wszystkich mieszkańców, podkreśla przedsiębiorstwo usług komunalnych. Służby apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody do czasu ustabilizowania się sytuacji i spadku zapotrzebowania związanego z utrzymującymi się upałami. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zostały godziny do zakończenia rywalizacji w ramach ogólnopolskiego konkursu Rowerowa Stolica Polski. O to miano walczą 193 gminy i miasta prezydenckie. W tym gronie jest także Pleszew, który w niedzielę zajmował 31 miejsce. Żeby wskoczyć wyżej, potrzebuje kilometrów.
4: Cały czas walczymy. Wygrywają gminy bardzo małe, gdzie zaangażowanie jest duże w stosunku do liczby mieszkańców. Niektórzy robią dziennie po 50-100 kilometrów, tak więc to są naprawdę, z mojej perspektywy, dobre wyniki. I to jest taki element integracyjny. To jest forma spędzania wolnego czasu. Korzystujemy te ścieżki rowerowe i to są wypady po mieście, po całym powiecie, nawet nie powiecie pleszewskim, ale całej ulicy. Zapraszam też mieszkańców Kalisza, Ostrowa, żeby zainstalowali aplikację na rzecz Pleszewa, kręcili.
2: Powiedział Radiu Centrum Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Wygrać może sam Pleszew, ale atrakcyjne nagrody czekają także na tych, którzy wykręcą dla tego miasta najwięcej kilometrów. Żeby wspomóc Pleszew, trzeba zainstalować bezpłatną aplikację Aktywne Miasta i wybrać z listy kompaktowy Pleszew. Zabawa kończy się we wtorek 30 czerwca o północy, więc wszyscy na rowery. Występowała na parkietach Tauron Ligi, zdobywała doświadczenie w ligach zagranicznych, ma także na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Paulina Zaborowska dołącza do Netland MKS Kalisz. To 26-letnia rozgrywająca, która przygodę z siatkówką zaczynała w Radomiu. A kolejnym etapem jej rozwoju była nauka i treningi w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku. Paulina Zaborowska wraz z kadrą narodową sięgnęła po brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorek oraz reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata U20. W rozgrywkach młodzieżowych wielokrotnie zdobywała medale Mistrzostw Polski, a w sezonie 2018-19 została wybrana najlepszą rozgrywającą finałów Mistrzostw Polski Juniorek, informuje klub. Nowa rozgrywająca Netland MKS Kalisz to kolejne wzmocnienie składu przed powrotem do Tauron Ligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Ruszył pierwszy wakacyjny poniedziałek, więc na drogach od rana może być trochę inaczej niż zwykle. Część z nas jedzie do pracy, inni na urlop, dlatego warto zostawić sobie parę minut zapasu. W Kaliszu trwa duża przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Na razie prace prowadzone są głównie poza jezdnią, ale zamknięty jest chodnik i przystanek przy Dobrzeckiej, a to dopiero początek większej inwestycji. Uwaga też na Złotą, tam nadal obowiązuje ruch jednokierunkowy. Dobra wiadomość jest taka, że ulica Sulisławicka już przejezdna. Trzeba jednak zachować ostrożność w rejonie ulicy Celtyckiej i Olszynowej, gdzie wciąż trwają prace przy budowie zbiornika deszczowego. Największych utrudnień spodziewajcie się na Krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Zwężenia, remont nawierzchni, ograniczenia do 40 i miejscami tworzące się korki. Jeśli możecie, rozważcie objazd przez Tłokinie albo Szałę, choć i tam w ciągu dnia bywa tłoczno. W Ostrowie Wielkopolskim nadal zwężenia na ulicach Klasztornej i Leduchowskiego, a za miastem w kierunku Krotoszyna na krajówce nr 36 obowiązuje ruch wahadłowy. W Pleszewie z kolei pamiętajcie o remontach ulicy Kazimierza Wielkiego, gdzie obowiązuje tymczasowa zmiana ruchu. Zmiany też na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej w związku z budową nowego zespołu placówek specjalnych. Spokojnej drogi, szerokości, no i oczywiście bezpiecznego startu wakacji. Jeżeli wybieracie się dziś w dalszą drogę, to pamiętajcie, pierwszy wakacyjny dzień to zwykle większy ruch nie tylko na trasach krajowych, ale i przy wyjazdach z miast.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: A wiecie, że jedyną częścią samochodu, która naprawdę styka się z drogą, są cztery niewielkie powierzchnie opon. Każda ma wielkość mniej więcej kartki. I właśnie na tak małej powierzchni opiera się bezpieczeństwo całego auta. Dlatego przed wakacyjnym wyjazdem warto sprawdzić ciśnienie i stan ogumienia.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 9. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1978 w Honolulu na Hawajach urodziła się Nicole Scherzinger, główna wokalistka grupy taneczno-muzycznej The Pussycat Dolls, która w 2007 roku z powodzeniem rozpoczęła karierę solową. Z drugiego albumu The Pussycat Dolls, Doll Domination z 2008 roku właśnie ten hit. Hash, hash, hash, hash.

0: Gorąca uba użar, w związku z tym szukamy ochłody w wodzie, a to niestety czasami bardzo źle się kończy.
1: Tak, będziemy mówić za chwilę o tym, że aż 23 osoby utonęły w miniony weekend. Te osoby, które szukały ochłody nad wodą, więc będąc nad rzekami, nad morzem, nad jeziorami, trzeba być ostrożnym.
0: Tak, włączamy na pewno taki specjalny układ bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że trzeba zachować naprawdę kilka takich podstawowych zasad. No i potem może być już tylko lepiej.
1: Trzeba zachować rozsądek i no jeszcze właśnie jedną rzecz odstawić. Alkohol.
0: No właśnie.
1: Bo on jest bardzo często powodem tragedii.
0: Szczegóły o godzinie 9 w wiadomościach.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
7: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Zlotnikowa masa powietrza będzie stopniowo wypierana od zachodu przez nieco tylko chłodniejsze powietrze polarne morskie. Temperatura troszkę spadnie. Dziś maksymalnie od 33 stopni na zachodzie regionu do 36 na południu naszego regionu. Dlatego zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotne opady deszczu. Możliwe również burze z gradem. Wiatr słaby północny i północno-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 9:00. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sprawa doktora Kacprzyka w prokuraturze właśnie powinno trwać przesłuchanie. Aż 23 osoby w ten weekend utonęły, najwięcej wypadków wczoraj. A fala rekordowych upałów zostaje jeszcze dziś i jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura liczy na konkrety. Dziś kolejne przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, Emila Jędrzejewskiego. A chodzi o zarzuty, jakie dr Jędrzejewski wystosował w mediach wobec lekarza Dawida Kacprzyka, głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Według Jędrzejewskiego Kacprzyk miał się przyczynić do śmierci pacjentów na SOR-ze. Po tych słowach Jędrzejewski został wezwany do prokuratury, by złożyć zeznania, ale nie powtórzył tych informacji, bo nie miał przy sobie pełnomocnika. W sprawie Szpitala Południowego już toczy się śledztwo, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
4: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana.
3: Przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego zaplanowano na dzisiejszy poranek. Już powinno trwać. Upał będzie nam towarzyszyć jeszcze co najmniej dwa dni, mówi meteorolog Agnieszka Prasek.
5: W centrum na wschodzie ta fala upałów będzie znacząca, bo tutaj temperatury lokalnie mogą dochodzić do 38, do 39, nawet do 40 stopni.
3: Pod koniec tygodnia prawie w całej Polsce powinno być już około 25. Pierwszy weekend wakacji niestety już doszło do tragedii. Nad Bałtykiem w Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który ruszył na pomoc dwójce dzieci oddalających się od brzegu. Dzieci zostały uratowane i nic poważnego im się nie stało, ale mimo szybkiej akcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. Od piątku w całej Polsce utonęły aż 23 osoby. Blisko 200 porozumień i deklaracje współpracy warte 10 miliardów euro. To największe efekty zakończonej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Wśród podpisanych dokumentów znalazło się także 15 porozumień między Polską a Ukrainą. Temat sporu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem często pomijano, tak jak temat tabu, mówi Bartłomiej Kot z organizacji pozarządowej Aspen Institute.
6: Wszyscy raczej byli zorientowani na potencjał tej współpracy. Natomiast jest to konferencja po prostu iście międzynarodowa i dla wielu z tych osób po prostu ten wątek nie stanowił największego znaczenia.
3: A chodzi o to, że na konferencję nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego za gloryfikowanie nacjonalistów UPA. Zdaniem Bartłomieja Kota jednym z najważniejszych rezultatów konferencji jest list intencyjny podpisany przez 4 największe polskie grupy energetyczne. Zakłada on wspólną odbudowę i modernizację zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. To może być mandat do 5 000 złotych albo grzywna do nawet 30 000. Portale społecznościowe nakręcają agresję i sprzyjają brutalizacji języka, tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy internetowe premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego nachalnie podają nam wypowiedzi pełne oburzenia, konfliktu i cytat masakrowania kogoś. Językoznawcy apelują, by się temu nie poddawać.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To nie był dobry mecz, ale dla Kanadyjczyków nie ma to żadnego znaczenia. W pierwszym spotkaniu fazy pucharowej współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0. Gola na wagę awansu do 1/8 finału strzelił dopiero w doliczonym czasie gry Steven Eustachio. Uważam, że jako grupa jesteśmy wyjątkowi, czujemy się jak bracia. I w tym samym czasie, kiedy walczymy jeden za drugiego i gramy dla siebie nawzajem, mogą dziać się wyjątkowe rzeczy. Jestem w siódmym niebie, ale robota nie została skończona. Wiemy, że trafimy na Maroko lub Holandię, co będzie trudne. A mecz Maroka z Holandią dziś o 3:00 w nocy. A już o 19:00 Brazylia zmierzy się z Japonią. Na tym etapie nie ma łatwych spotkań, mówi obrońca Canarinhos Marquinhos.
8: Olha, respeito muito, né?

0: Ogromny szacunek do naszych przeciwników, ale jeszcze bardziej szanuję naszą pracę, naszą reprezentację i naszą historię. Przygotowujemy się do tego meczu najlepiej, jak potrafimy, natomiast widzimy to coraz wyraźniej. Futbol staje się coraz bardziej zbalansowany, a poziom między drużynami coraz bardziej się wyrównuje. Wszystkie reprezentacje, wszystkie kluby, nawet te niżej notowane, potrafią postawić się gigantom. Nie możemy zatem lekceważyć reprezentacji Japonii, bo już udowodnili w tym turnieju, że są klasowym zespołem. Także dziś o 22.30 Niemcy zmierzą się z Paragwajem. Polscy siatkarze awansowali na trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów w drugim turnieju przed własną publicznością w Gliwicach. Wygrali wszystkie 4 mecze, kolejno z Belgią, Turcją, Niemcami i wczoraj z Argentyną 3-1. Nasz zespół rozegra jeszcze jeden turniej w Chicago w połowie lipca. Tam Polaków czekają trudne starcia z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Maja Chwalińska kontra Mananchaya Savankiau z Tajlandii, Magda Linet kontra triumfatorka French Open Mira Andrijewa, Magdalena Fręch kontra Anna Kalińska i Hubert Hurkacz kontra Norwek Kasper Rudd. To dzisiejsze mecze Polaków w pierwszej rundzie Wimbledonu. Chwalińska wyjdzie na kort pierwsza o 12 i tylko ona jest faworytką swojego meczu, bo pozostała trójka trafiła na dużo wyżej notowanych rywali. Broniąca tytułu Iga Świątek, a także Kamil Majkrzak zagrają jutro. Kolejny triumf Mercedesa w Formule 1, ale to George Russell był tym razem najlepszym. Brytyjczyk wygrał Grand Prix Austrii. Drugi był Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci lider mistrzostw świata Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 29 czerwca 2026, poniedziałek. Dzisiaj świętują Beata, Benedykta, Emma, Kasiusz, Paweł i Piotr. Wszystkiego najlepszego. 7 minut po godzinie 9. I was made.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Lody, czyli smak wakacji, bez lodów się chyba nie da. Chociaż trudno sobie wyobrazić takie lody, które bardziej przypominają dzieło sztuki niż deser. Do Księgi Rekordów Guinnessa trafiły właśnie najdłuższe lody świata. Powstają w Japonii, a jedna porcja kosztuje 25 tysiąca złotych. A co? No za tyle to można by kupić jakiś samochód, organizować całkiem porządne wakacje albo przez kilka lat fundować sobie lody codziennie. Ale cena wynika ze składników. Są tutaj białe trufle z włoskiej Alby, parmezan, płatki złota i specjalny olej truflowy, ale również niezwykły jest dodatek do zestawu. Każdy klient dostaje ręcznie wykonaną metalową łyżeczkę stworzoną przez rzemieślników z Kioto. Powstaje ona z wykorzystaniem tradycyjnych technik obróbki metalu stosowanych od pokoleń przy budowie japońskich świątyń i sanktuariów. Innymi słowy, no taka łyżeczka jest też takim małym dziełem sztuki. Na najlepsze to na koniec zostawiłam Wam. Producent radzi, żeby przed jedzeniem wlać na lody olej z białej trufli. Oczywiście jest w zestawie. Do tego delikatnie je wymieszać, a jeśli będą za twarde, to podgrzać je w mikrofalówce przez kilkanaście sekund. No podobno właśnie po podgrzaniu te wyjątkowe lody smakują najlepiej. No a zostajmy lepiej przy drewnianej, zwykłej łopatce, dwóch gałkach śmietankowych. W zupełności wystarczy, żeby naprawdę poczuć wakacje.
1: Dzień dobry. Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
0: A wydawało się, że to taki świetny pomysł, że sobie wsiadamy byle gdzie, zostawiamy byle gdzie i już. Chodzi oczywiście o rower miejski, który jakoś się w Ostrowie nie przyjął.
5: On się przyjął, tak jak w innych miastach, tylko to tak 2-3 lata temu, może nawet 5 było modne. Później wszyscy sobie kupili swoje, jak stwierdzili, że fajnie się jeździ. I Ostrów jest kolejnym miastem, w którym rower miejski, z którego rower miejski znika.
0: A więcej o tym w wiadomościach o 9:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 9.30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny krok, by jeździło się lepiej, zaczniemy od obwodnicy Krotoszyna. Będzie o znikającym rowerze miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, a na koniec powiemy o nowych ratownikach wodnych w południowej Wielkopolsce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejny etap niezbędny do realizacji budowy ważnej dla mieszkańców południowej Wielkopolski obwodnicy za nami. Mowa oczywiście o obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 25.
3: Wydaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa. To jest kluczowa inwestycja drogowa w naszym regionie, największa w historii, ponad 17 km nowej drogi, większe bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, a przede wszystkim mniejszy tranzyt w naszych miejscowościach.
2: Powiedziała Natalia Robakowska, burmistrzyni Krotoszyna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj ma ogłosić jeszcze w tym roku.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: To koniec ostrowskiego roweru miejskiego. Powodem jest małe zainteresowanie projektem.
4: Rok 2026 jest ostatnim sezonem, kiedy będziemy korzystali z ostrowskiego roweru miejskiego i jego zainteresowanie tą formą przemieszczania się znacząco spadło w porównaniu do lat ubiegłych. Myślę, że wynika to z tego, że osoby po prostu zakupiły własne środki transportu, mówiąc o rowerach, szczególnie po okresie pandemicznym i w czasie pandemii. No, my do tego się dostosowujemy. Skoro nie ma zapotrzebowania, to nie ma sensu utrzymywać i ponosić wysoki koszt utrzymania tej infrastruktury i pamiętajmy, że ten rower już ma ponad 8 lat, tak więc po prostu system się zużył.
2: Powiedział Janusz Marczak, prezes MZK w Ostrowie Wielkopolskim. 30 czerwca to ostatni dzień działania roweru miejskiego w Ostrowie. Co po tym terminie stanie się z rowerami? Prezes MZK Janusz Marczak ma kilka pomysłów. Będzie próbować jednorazowo przekazać do odkupu firmie, która te rowery dostarczyła. Jeżeli się nie uda, to będą próbować sprzedać rowery mieszkańcom lub przekazać je do szkół. Jest tylko jeden kłopot. Są mocno zużyte.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 29 czerwca w dniu imienin patrona świętego Piotra swoje święto obchodzą ratownicy wodni. Przed nimi najbardziej pracowity okres wakacyjny. Już wkrótce nad akwenami w południowej Wielkopolsce pojawi się ponad 20 nowych ratowników, którzy właśnie przechodzą kurs. O szczegółach powiedział Radiu Centrum Józef Gola, prezes rejonowego WOPR w Kaliszu.
5: Zajęcia odbywały się z pływania na akwaparku kaliskim, natomiast już wszystkie sprawy związane z pływaniem na łodziach odbywa się to na akwenie w Szałem. Rozpoczynamy te wakacje i oby te wakacje dla nas wszystkich zakończyły się szczęśliwie. Pragnę wszystkim ratownikom, członkom WOPR-u złożyć jak najlepsze życzenia, jak najmniej akcji, dobrego spełniania swojego obowiązku nad akwenami.
2: Ratownicy skalskiego WOPR-u zabezpieczają akweny i baseny m.in. w Gołchowie, Kaliszu, Ostrowie czy Ostrzeszowie, ale też wiele kąpielisk nad Bałtykiem. Niestety upalna pogoda i bezmyślność wypoczywających sprawia, że wciąż mają wiele pracy. Tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już ponad 30 osób.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 10:00.

0: Reklama.
1: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: No skoro wakacje, to sięgamy po specjalny album. Rok 1987, grupa Aerosmith, Permanent Vacation.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jeżeli jeszcze nie macie żadnych planów, to warto sobie zarezerwować początek sierpnia, to już niedługo, a pojawi się wtedy propozycja z Kazimierza Dolnego nad Wisłą, bo tam święto kina.
2: Tak, za miesiąc rozpocznie się Festiwal Kultury Dwa Brzegi. To jest bardzo znany, popularny i przyciągający wiele osobistości ze świata kultury festiwal.
1: Tak, w tym roku w programie również koncerty. Będzie Arkadiusz Jakubik, Wojtek Mazalewski i Marcin Dorociński. A szczegóły już niedługo w wiadomościach o 10:00.
3: Reklama.
0: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę Uniechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
3: Reklama.
6: 1, 2, 3.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Dobra, wiadomość jest taka, że w najbliższych dniach fala upałów będzie powoli ustępować, ale zanim całkiem nas opuści, to czeka nas maraton z gwałtownymi burzami. To się zacznie już dziś. Dziś przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz to jakieś 35 mm. Do tego dzisiaj nadal gorąco, maksymalnie 33 na zachodzie, do 36 na południu regionu. Wiatr słaby północny i północno-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 10.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny.

0: Ekstremalna temperatura mogła przyczynić się też do pęknięcia pasa startowego na stołecznym lotnisku Chopina, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
1: To nie jest nic specjalnego, natomiast wczoraj po raz pierwszy, odkąd pamiętam, musieliśmy drugą drogę schładzać wodą, żeby operacje były bezpieczne.
0: Do Polski nadciągają też burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Burzom będzie towarzyszyć porywisty wiatr, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
2: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, także może doprowadzać do uszkodzenia dachów.
0: I doszło już do zniszczeń. Gwałtowne burze przeszły tej nocy na Warmii i Mazurach. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Przede wszystkim usuwali powalone drzewa, ale w Gierzwałdzie koło Ostródy nawałnica zerwała dwa dachy z domów. W Linowcu koło Iła drzewo przewróciło się na samochód. Na szczęście nikogo nie było w aucie. Kreml w związku z porażkami na Ukrainie może próbować przetestować NATO. Donoszą o tym źródła wywiadowcze dwóch państw wschodniej flanki. Cytuje je brytyjski dziennik Guardian. Chodzi o możliwe prowokacje w państwach bałtyckich lub Polsce. Jak twierdzi łotewski wywiad, Rosja na razie nie jest w stanie dokonać pełnoskalowego ataku, ale można spodziewać się tak zwanych ataków hybrydowych, w tym prowokacji z użyciem rakiet i dronów. Putin chciałby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy tym sprawdzić, jak zareagują na to Stany Zjednoczone. Tymczasem Polska podpisze dziś umowę ze Szwecją na dostawę 3 okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Premierzy Donald Tusk i Ulf Kristersson spotkają się w tej sprawie w Gdyni na międzyrządowych konsultacjach. Kto nie ma planów na początek sierpnia, oto propozycja z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za miesiąc rozpocznie się festiwal kulturalny Dwa Brzegi. Szczegóły mają być ogłoszone w połowie lipca, ale organizatorzy zdradzili już rąbka tajemnicy. W programie koncerty Arkadiusza Jakubika, Wojtka Mazolewskiego i Marcina Dorocińskiego. Poza tym projekcje najnowszych filmów nagradzanych w Berlinie i Cannes, a także przegląd filmów Jana Komasy, mówi Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna.
3: To jest reżyser, który pokazuje, że dla tych młodych twórców, którzy weszli w swoje dorosłe artystyczne życie w XXI wieku, nie ma granic. Granice dla nich nie istnieją. I również w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.
0: Dwa Brzegi w Kazimierzu od 1 do 9 sierpnia. Kanada świętuje awans piłkarskiej reprezentacji do 1/8 mundialu. Gospodarze wygrali wczoraj z RPA 1-0 po golu w doliczonym czasie. To było jedyne wczorajsze spotkanie, a dzisiaj trzy mecze. O 19:00 Brazylia-Japonia, 22:30 Niemcy-Paragwaj, o 3:00 w nocy Holandia-Maroko.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Poranna kawa, bardzo dobry termin, 3,5 minuty po godzinie 10:00. I'm sorry, just a man.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Qrem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
6: Telefon 196-23.
5: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
6: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
7: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Czy pamiętacie jeszcze Tetrisa? Takie kolorowe klocki, które spadały coraz szybciej, ręce pracowały na najwyższych obrotach, a hasło jeszcze tylko jedna runda zwykle oznaczało no, kolejną godzinę przed ekranem. Dobra wiadomość dla tych, którzy wychowali się na tej grze. Po ponad 40 latach od premiery Tetris doczeka się własnego serialu animowanego. Produkcja będzie nosić tytuł Tetris World Builders i powstaje głównie z myślą o dzieciach, ale twórcy liczą, że przed telewizorami usiądą także rodzice, którzy pamiętają pierwsze wersje gry. To nie będzie tylko serial o układaniu klocków, bo powstanie zupełnie nowe, przygotowe uniwersum, a główni bohaterowie, nazywani budowniczymi świata, będą wykorzystywać charakterystyczne klocki Tetrimino do rozwiązywania zagadek, budowania, odkrywania nowych miejsc i współpracy. Twórcy zapowiadają, że przy okazji dzieci mają się też uczyć kreatywności, logicznego myślenia i działania w zespole. No a skoro są wakacje, to może całkiem niezły moment, żeby pokazać dzieciakom gry z naszego dzieciństwa bez jakichś tam mikropłatności, bez jakichś dodatków, ale za to z prostą zasadą. Trzeba po prostu dobrze poukładać klocki.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę.
3: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
2: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
5: No to co? To my może na taką wyprawę fajną się wybierzemy.
6: No powiem ci, że ci panowie mi zaimponowali.
5: No niezła rzecz, płaskodenna łódka napędzana wyłącznie siłą mięśni i okazuje się, że można sobie naprawdę kawałek zrobić. Tak, i to solidny kawałek przepłynęli właśnie...
6: Oni dopiero zaczęli.
5: Przepraszam, zaczęli, tak. To wszystko jeszcze przed nimi, więc cała wyprawa i te wszystkie przyjemności jeszcze przed nimi. No dobrze, gdzie to wszystko i o szczegółach opowiemy już niedługo.
6: Tak, o 10.30.
7: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: gadaj. 10:30 przed nami wiadomości z najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od wyprawy mieszkańców Kucharek w powiecie pleszewskim z Krakowa do Gdańska. Będzie o taśmie, która ma zwiększyć bezpieczeństwo radnych, a na koniec o mistrzu na zawodach w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kajaki na Wiśle nikogo już nie dziwią, ale niewielka płaskodenna łódka napędzana wyłącznie siłą mięśni to już prawdziwa rzadkość. Pan Mirosław i jego syn Bartek z Kucharek w powiecie pleszewskim postanowili spełnić marzenie i przepłynąć całą żeglowną Wisłę od Spytkowic pod Krakowem aż do Gdańska.
3: Na wyprawę zabrali 3 szczelne beczki z zapasami, namioty i ekwipunek na blisko miesiąc. Ich łódka nie ma silnika, napędzają ją wyłącznie własnymi mięśniami. Każdą śluzę pokonują z pomocą jej obsługi, wcześniej dzwoniąc z prośbą o otwarcie. Pierwszą noc na Wiśle spędzili na wodzie. Brzegi były tak zarośnięte, że nie było gdzie rozbić namiotu, relacjonuje pan Mirosław. W czasie upałów robią przerwy, ładują powerbanki energią słoneczną i pozostają w stałym kontakcie z rodziną, której codziennie wysyłają swoją lokalizację. Po drodze mijają kolejne miasta, kolejne zabytki, między innymi w niedzielę opactwo benedyktynów w Tyńcu. Przed nimi jeszcze setki kilometrów i miasta takie jak Warszawa, Płock, Toruń. Na zmianę chwytają za wiosła, a ich codzienność wyznacza rytm rzeki, pogoda i kolejne śluzy. Całą trasę do Gdańska planują pokonać w około miesiąc. Nie wykluczają też, że ich niezwykła wyprawa zyska charytatywny wymiar. Jeśli znajdzie się fundacja gotowa zamienić przepłynięte kilometry na pomoc potrzebującym, są otwarci na współpracę. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego pojawiła się taśma oddzielająca publiczność od radnych i dodatkowi strażnicy miejscy. Zdaniem przewodniczącego Ostrowskiej Rady Jakuba Paducha ma to zwiększyć bezpieczeństwo uczestników sesji i zapobiec ewentualnym atakom agresji, choć zdania na ten temat są podzielone.
4: Dodatkowa taśma oddzielająca radnych i prezydenta miasta od reszty uczestników sesji miejskiej pojawiła się na skutek decyzji przewodniczącego rady. Jakub Paduch nie ukrywał, że zainspirowały go wydarzenia na sesji w Poznaniu, gdzie prezydent Jaśkowiak został obrzucony tortem przez jednego z gości. Jakub Paduch tak tłumaczył słuchaczom Radia Centrum swoją inicjatywę.
5: To ze względów bezpieczeństwa, bo w tle tej całej sytuacji mamy nie tylko fizyczny, niedopuszczalny atak na prezydenta miasta Poznania, ale to, że w ślad za tym skandaliczny wydarzeniem w Ostrowie, w przestrzeni publicznej w internecie, nawoływano do tego, żeby w stosunku do prezydent Klimek również taki akt przemocy powtórzyć, a ja do takiego aktu przemocy, dopóki będę pełnił tę funkcję, którą dzisiaj pełnię, absolutnie nie dopuszczę bez względu na to, czy się z kimś zgadzam, czy się z kimś nie zgadzam.
4: Prezydent Beata Klimek zwracała z kolei uwagę na postępującą brutalizację i agresję w życiu publicznym Ostrowa Wielkopolskiego.
6: No niestety, ten poziom sporu politycznego, to wyzywanie nas, to obrzucanie nas w mediach społecznościowych i podgrzewanie tej atmosfery, napuszczanie ludzi ma swoje społeczne skutki. Wszyscy powinni chyba ten ton debaty publicznej obniżyć.
4: Dodatkowe oddzielenie radnych i innych uczestników sesji od publiczności spotkało się jednak ze sporą krytyką w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie wielu obserwatorów uznało to za tworzenie niepotrzebnych podziałów. Wszystko wskazuje więc, że taśma zniknie na kolejnych sesjach, choć przewodniczący Paduch zastrzega sobie, że jeśli pojawią się niepokojące sygnały o potencjalnej agresji na sesji, to jednak takie dodatkowe zabezpieczenie może jeszcze powrócić. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Świetny sprinter, mistrz Polski i wielokrotny medalista mistrzostw kraju Łukasz Żok był jednym z najbardziej znanych uczestników otwartych mistrzostw Ostrowa Wielkopolskiego w lekkiej atletyce, które rozegrano na zmodernizowanym stadionie przy ulicy Kusocińskiego. 25-latek wygrał pewnie 200 metrów, a w eliminacjach 100 metrów uzyskał zdecydowanie najlepszy czas. W finale już nie pobiegł, bo przygotowywał się na dystans 2 razy dłuższy. O powodach przyjazdu do Ostrowa Łukasz Żok opowiedział Radiu Centrum.
7: Ja tu się dzisiaj pojawiłem z sympatii do trenera Michała Walczaka, Patryka Wykroty i tutaj jego znajomych przyjaciół. mimo że my z Patrykiem konkurujemy ze sobą, to pałamy do siebie bardzo dużą sympatią i każdy bieg, którym biegamy razem, przysprawia nam dużo radości. Bardzo lubimy tą rywalizację między sobą i ja się cieszę, że mogłem dzisiaj tu przyjechać. Ten obiekt, który dzisiaj tutaj widzę i biegam po nim, to jak najbardziej należy się tym Ostrowiakom, bo to, co oni robią tutaj na arenie narodowej, te wszystkie medale, punkty, które zdobywają, to zdecydowanie należał się ten stadion i niech korzystają i rozwijają się jeszcze bardziej.
2: Powiedział Radiu Centrum reprezentant Lumelu Zielona Góra. I tylko szkoda, że przez kontuzję i wydłużający się powrót do zdrowia Patryka Wykroty w sobotę nie doszło do bezpośredniej rywalizacji dwóch znakomitych sprinterów. Dodajmy, że w Opolu w turnieju nadziei olimpijskich rozegranych w formule meczu międzypaństwowego U23 drugie miejsce w biegu na 100 metrów zajął sprinter stali Dawid Grzonka, a trzecia w skoku wzwyż była Emilia Twardowska.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 11.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16:00, dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
0: Więcej na cks.kalisz.pl. Reklama.

0: A przed nami naprawdę gorący dzień i to nie tylko za sprawą temperatury, bo dzisiaj pierwszy poniedziałek wakacji, więc jest szansa na odpoczynek, na podróże, na jakieś letnie wypady, przygody różnego rodzaju. No i to jest dzień, w którym swoje święto obchodzą, uwaga, wojskowo oddziały gospodarcze, do tego rybacy, ratownicy wodni oraz wszyscy związani z morzem. Przydałoby się, nie? Trochę nad morzem. Karolina Romka jest już w studiu Radia Centrum.
1: Dzień dobry. Jak już słyszę, że ty mówisz o wakacji i wyjazdach, to mam ochotę zabrać torbę i wyjść. Dopiero do pracy ona miała wakacje.
0: Poczekaj. Rozkręcam. Dobrze. Dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Tropików. No czyli wiesz, idealnie, tak.
1: My mamy otworzyć taki, okno i wyłączyć klimatyzację,
0: taki
1: rozumiem.
0: Specjalny klimat. A jeżeli wybieracie się nad wodę, to pamiętajcie, bo dzisiaj trochę o tym mówiliśmy, o bezpieczeństwie, stosujcie się do wskazówek ratowników, nie zapominajcie o nawodnieniu, nakryciu głowy, no i czyli oczywiście o chwili odpoczynku w cieniu, kto tylko może.
1: Tak jest, będę o tym wam oczywiście też przypominać, co byście nie zapomnieli czasem.
0: No właśnie, ja wam życzę bardzo spokojnego popołudnia, udanego pierwszego dnia wakacji, wielu takich pięknych letnich chwil. Do usłyszenia, a Karolina Romka już zostaje. O reszcie. Marzanna Frysiak, papa.
2: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
2: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
2: Armatura 24P.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
7: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: No cóż wam mówić w tej pogodzie. Jest jeden plus taki, że to na plusie jest niższe niż to, co było w weekend, więc być może tutaj doszukamy się jakiegoś plusa. 36 stopni dziś maksymalnie w naszym regionie. No i coś tam synoptycy przebąkują o tym, że będą burze w

0: broni Iga Świątek. Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, już prawie 1,5 tysiąca. Jutro ostatni dzień, by złożyć wniosek na 800+. Kto się zagapi, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rusza najbardziej prestiżowy tenisowy turniej na świecie, czyli wielkoszlemowy Wimbledon. Na londyńskiej trawie zobaczymy aż 6 Polaków, z czego 4 na kort wyjdzie już dziś, pierwszego dnia rywalizacji. O szczegóły Michał Waszkiewicz.
1: Jako pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Świetny występ w Paryżu i finał French Open sprawił, że Polka dostała dziką kartę, a z uwagi na ranking także rozstawienie. Gra z 20, co oznacza nieco łatwiejszą drabinkę i pierwszy mecz jest tego potwierdzeniem. Chwalińska zagra bowiem z Manan Chayon Savankiau. 23-latka z Tajlandii jest w światowym rankingu 164. Ten mecz już w południe. Koło 14 Hubert Hurkacz zagra z Kasperem Rudem. Norwek jest 11 na świecie, ale trawy nie cierpi. Jeszcze nigdy nie przebrnął drugiej rundy Wimbledonu. Późnym popołudniem na kort wejdą obie Magdy i będą miały ciężko, bo zmierzą się z wysoko rozstawionymi Rosjankami. Linette z triumfatorką French Open Mirą Andrijewą, a French z Anną Kalińską. Broniąca tytułu Iga Świątek z Amerykanką Taylor Townsend, a także Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo zagrają jutro.
0: Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już prawie 1,5 tysiąca osób. Ponad 3 tysiące osób jest rannych, a 50 tysięcy uważa się za zaginione. Do szpitala trafiają osoby wydobywane spod gruzów nawet po kilku dniach, mówi chirurg Geraldine Franco.
2: Teraz przyjmujemy pacjentów w cięższym stanie, bo byli uwięzieni pod gruzami znacznie dłużej.
0: Ci, którzy ocaleli, szukają swoich bliskich.
2: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
0: Wstrząsy nawiedziły północną Wenezuelę w środę. Spowodowały rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i nadmorskim stanie La Guajira. Zdaniem władz to największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli. Działania ratownicze są utrudnione przez niedobory sprzętu i wstrząsy wtórne. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak.
3: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, tak, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
0: Jutro związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. A właśnie tylko do jutra rodzice mają czas na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Dokumenty trzeba przesłać do ZUS-u tylko elektronicznie. Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec. A teraz kolejne miasto ze strefą czystego transportu. Katowice dołączyły do nich. Do ścisłego centrum miasta można wjeżdżać tylko samochodem wyprodukowanym najdalej w 2000 roku, jeśli to benzyna, albo w 2009, jeśli diesel. Lokalni mieszkańcy, którzy mają w tej chwili starsze samochody, są z tego ograniczenia zwolnieni.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Teraz jeszcze dzień dobry, poniedziałek, 29 czerwca. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Wakacje, no i będziemy się nastrajać bardzo pozytywnie. Znajdziemy jakieś pozytywy dla tych, którzy będą nam trochę marudzić, że gorąco. No gorąco jest, już zrobić nie mamy na to wpływu.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.

0: Anna Błyski i Dawid Podsiadło. Było sporo krytyków, którzy tam gdzieś komentowali. Wiecie, jak to z krytykami. No różnie bywa, ale on nie stracił ani formy, ani głosu, ani żadnej koncertowej magii. Wystarczyło pojawić się na PGE Narodowym, by przekonać się, że naprawdę ekstra dał radę. Mnóstwo zadowolonych, tych, którzy byli. Ja wiem, że część z was także, więc pogratulować. Na pewno to były cudne, muzyczne doznania. Jeżeli chodzi o kawałek, który za nami, czyli Dawida Podsiadło Na Błysk, to znajdziecie go na radiowej liście przebojów Top 30 wśród propozycji. Możecie tam oddawać głos, bo dopiero poniedziałek przecież.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z naszego regionu, na które zapraszam Was już o godzinie 11.30. Będzie temat wody dla ochłody, a także poznański czerwiec. Szczegóły w wiadomościach o 11.30.
2: Reklama.
3: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Ryży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
4: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Reklama.

0: 11:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. To przedstawi Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Będzie o łańcuchu, który stał się śmiertelnym zagrożeniem dla psa. Zwierzę uratowali strażacy, a na koniec przypomnimy, gdzie w Kaliszu można się schłodzić.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To był pierwszy taki strajk generalny w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Krwawo stłumiony przez wojsko i milicję stał się symbolem walki z komunizmem. W Poznaniu odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą poznańskiego czerwca, tego czarnego czwartku.
3: 28 czerwca 1956 roku odbił się krwawymi literami w historii Poznania. Czwartkowym porankiem 28 czerwca w zakładach przemysłu metalowego H. Cegielski Poznań, noszących wówczas nazwę z zakładów przemysłu metalowego imienia Józefa Stalina w Poznaniu, rozpoczął się strajk, który przerodził się w spontaniczny protest przeciw władzy. Do stłumienia demonstracji użyto blisko 10 tysięcy żołnierzy i około 400 czołgów. Oddziałami Ludowego Wojska Polskiego dowodził wywodzący się z Armii Czerwonej generał Stanisław Popławski. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję. W toku walk i pacyfikacji miasta zginęło w zależności od szacunków 70 osób cywilnych oraz 4 żołnierzy i 4 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej lub 57 osób, w tym 49 cywili i 8 spośród żołnierzy i aparatu bezpieczeństwa. Około 600 osób po obu stronach zostało rannych. Samo wydarzenie było przez propagandę PRL bagatelizowane jako wypadki czerwcowe lub przemilczane. Doprowadziło jednak do utworzenia ZOMO, czyli zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej, oddziałów powołanych w drugiej połowie 1956 roku do zaprowadzenia porządku w sytuacjach wyjątkowych, czyli dosłownie likwidacji zbiorowych naruszeń porządku publicznego, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Na szyi miał łańcuch, to sprawiło, że zaplątał się w wysoką trawę. Życie uratowali mu strażacy. W sobotnie popołudnie dyżurny PSP w Kaliszu otrzymał wezwanie do uwięzionego w rowie melioracyjnym w Szatku w gminie Ceków kolonii psa. Interweniujący strażacy z SP Morawin i Kamień na miejscu zastali 2 zwierzaki. Jeden z nich był uwięziony w przydrożnym rowie poprzez łańcuch zaplątany w wysoką trawę i nie mógł wydostać się o własnych siłach. Drugi pies zachowywał się agresywnie, pilnując swojego towarzysza, co utrudniało prowadzenie działań ratunkowych. Po odpowiednim zabezpieczeniu agresywnego zwierzęcia poprzez rozmowę motywacyjną na temat czekającej przekąski ratownikom udało się bezpiecznie uwolnić drugiego psa z rowu, informuje OSP Morawin. Oba zwierzaki zostały przekazane lekarzowi weterynarii. Trwają też poszukiwania właściciela psów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W ostatnich dniach temperatura w słońcu przekracza 40 stopni. W takie upały ważne jest picie odpowiedniej ilości wody, którą w Kaliszu można w kilku miejscach otrzymać bezpłatnie.
4: Woda pitna jest też dostępna w budynkach Urzędu Miasta Kalisza. A jeżeli przechodzicie ze swoim pupilem, no to też przy obiektach urzędu są wystawione miski, gdzie na bieżąco jest ta świeża woda dostarczana. W różnych punktach miasta dostępne są zdroje z wodą pitną. Warto z nich korzystać. Podobnie jest z kurtynami wodnymi. Te kurtyny są dostępne aktualnie w 3 miejscach. Na głównym rynku w ramach przebudowy przygotowane zostały już takie na stałe budowane elementy, które zapewniają chłodę i też rozpylają wodę, także można też przechodząc tutaj w pobliżu ratusza schłodzić się.
2: Powiedziała Radiu Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. W 3 punktach, na Złotym Rogu, na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej i Polnej, a także na polach marsowych, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji ustawiło kurtyny wodne. Ochłody można szukać także w okolicach fontanny, ale nie wolno się w niej kąpać. Lokalizacje zdrojów ulicznych w Kaliszu, z których bezpłatnie można zaczerpnąć świeżą wodę pitną, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już prawie 26 minut do godziny 12.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę Uniechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
0: Reklama. Did you?

On tu o kolejnym lecie śpiewa, nasze lato dopiero się zaczęło i dopiero będzie. Ja wiem, że są tacy, którzy będą jednak musieli trochę popracować, ale przecież jakieś urlopy planujecie, prawda? W kwestiach pogodowych, jeżeli ktoś szuka wytchnienia, to przyszły tydzień zapowiada się całkiem nieźle. Będzie można trochę odetchnąć. No tak, w środę ponoć może popadać troszeczkę, jeszcze jutro tak w okolicach 30, a już później cały tydzień poniżej 30. Więc dacie radę. Trzymam za was mocno kciuki, a dzisiaj o siebie dbajcie. A w kwestiach wakacyjnych kawałków bardzo proszę, Squeezer i Sweet Kisses.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości, w nich znów o upałach, przeróżne informacje, ale także o czymś, co naukowcom po raz pierwszy udało się pobrać, czyli ludzkim DNA na ścianach jaskiń. Szczegóły o 12.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj jeszcze gorąco, maksymalnie do 36 stopni w południowej Wielkopolsce. Teraz na moim radiowym termometrze 32. Wiatr z północy, no nie przyniesie wytchnienia, bo wieje słabo, 17 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Gdzieś tam informacje od synoptyków o przelotnych burzach i opadach deszczu te w godzinach popołudniowych, ale będzie ich niewiele, a na barometrach mamy teraz 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nie żyje kolejny uczestnik zawodów kolarskich pod Warszawą. Były ordynator Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze. I ludzkie DNA na ścianach jaskiń naukowcom po raz pierwszy udało się je pobrać. Paulina Nawrocka. Nie żyje 71-letni rowerzysta, który był uczestnikiem wczorajszych zawodów kolarskich w Markach pod Warszawą, poinformowali organizatorzy. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj. Na tych zawodach zmarł także 30-latek. Wczorajszy Poland Bike Marathon to kolejna edycja popularnego cyklu zawodów rowerowych. Trasa prowadziła m.in. przez lasy mareckie i drewnickie. Wczoraj temperatura na Mazowszu zbliżała się do 40.

0: Potrzebują przewiewnego miejsca w cieniu, bo buda podczas upału może zamienić się w piekarnik, mówi Wojciech Ostachowicz, lekarz weterynarii z przychodni w Nadarzynie.
1: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych. Temperatura wewnątrz takiej budy może znacznie przekraczać temperatury otoczenia i psy raczej niechętnie będą spędzały w niej czas, także zmuszanie ich też nie jest najlepszym pomysłem.
0: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, takie jak przyspieszony oddech, nadmierne ślinienie się czy ogólne osłabienie, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka, który w czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom. Po badaniach okazało się, że jest pod wpływem narkotyków. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski po raz drugi składa wyjaśnienia w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Ma złożyć zeznania w sprawie śmierci pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Na miejscu jest nasz reporter Ben O'Connor.
2: Emil Jędrzejewski wszedł do warszawskiej prokuratury okręgowej w okolicach godziny 8:30 w towarzystwie adwokata i nie odpowiedział na pytania zadawane przez dziennikarzy. To już drugi raz, kiedy były ordynator Szpitala Południowego składa wyjaśnienia w tej sprawie. W zeszłym tygodniu nie odpowiedział na kilkadziesiąt pytań zadanych mu przez prokuratora, tłumacząc to nieobecnością prawnika. Prokuraturze podał wówczas nazwiska dwóch osób, które zmarły na SOR-ze Szpitala Południowego. W przypadku jednej ze zmarłych osób prokuratura prowadziła już śledztwo, jednak Dawid Kacprzyk nie występował w nim jako strona. Dziś Emil Jędrzejewski ma złożyć przed prokuraturą szersze zeznania w tej sprawie.
0: Naukowcy po raz pierwszy wyizolowali ludzkie DNA ze ścian jaskiń. W portugalskiej jaskini Escura materiał genetyczny pochodził ze ściany pokrytej malowidłami naskalnymi. To pierwszy dowód na to, że ludzkie DNA może przetrwać przez tysiąclecia, a ściany jaskiń mogą być skarbnicą informacji o dawnych ludziach odwiedzających te miejsca.
3: Kursy walut.
4: No tak, dawni ludzie nie mieli chyba problemy z tymi kursami walut. No ale my proszę, może problemów nie będzie. Sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4,29 zł. Dolar amerykański to 3,76 zł. Frank szwajcarski 4,65 zł. I funt brytyjski 4,97 zł.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Prawie 5 minut po 12:00.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble lub lustro?
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Uwaga, uwaga, kierowcy. Mogą być niewielkie utrudnienia na ulicy Częstochowskiej. Kaliscy strażacy otrzymali wezwanie związane z pożarem przy klinice na ulicy Częstochowskiej. Tam pracują służby. Mogą występować utrudnienia. Przypominam, ulica Częstochowska na wysokości kliniki. Tam straż pożarna, która otrzymała wezwanie związane z pożarem. Za informację dziękujemy słuchaczce Radia Centrum Annie. No i oczywiście przypominam, że wy też możecie dawać znać, co w trasie słychać.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
1: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
1: Armatura 24P.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę.
6: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
5: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: Mała przerwa w muzyce, bo czas na kolejne wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Oszczędzaj wodę to apel do mieszkańców miasta i gminy Ostrów Wielkopolski. Zachęcimy do kręcenia kilometrów dla Pleszewa, a na koniec powiemy o nowej rozgrywającej Netland MKS Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miasto i gmina wiejska Ostrów Wielkopolski apelują do swoich mieszkańców o oszczędzanie wody. Zalecenia dotyczą zwłaszcza rezygnacji z podlewania trawników i ogrodów, napełniania basenów oraz mycia samochodów.
3: W związku z falą upałów i bardzo wysokim poborem wody mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego otrzymali SMS-owe alerty z apelem o ograniczenie jej zużycia. O oszczędzanie wody proszą również służby i lokalne przedsiębiorstwo komunalne sąsiedniej gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich informuje, że wysokie temperatury oraz zwiększone zapotrzebowanie na wodę powodują duże obciążenia sieci wodociągowej. W związku z tym mieszkańcy są proszeni o wykorzystywanie wody pitnej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Szczególny apel dotyczy godzin od 13 do 23. W tym czasie zaleca się rezygnację z podlewania trawników i ogrodów, napełniania basenów czy mycia samochodów. Wspólne ograniczenie poboru wody pozwoli utrzymać ciśnienie w sieci i zapewni nieprzerwane dostawy wody do celów spożywczych i higienicznych dla wszystkich mieszkańców, podkreśla przedsiębiorstwo usług komunalnych. Służby apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody do czasu ustabilizowania się sytuacji i spadku zapotrzebowania związanego z utrzymującymi się upałami. Dla Radio Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zostały godziny do zakończenia rywalizacji w ramach ogólnopolskiego konkursu Rowerowa Stolica Polski. O to miano walczą 193 gminy i miasta prezydenckie. W tym gronie jest także Pleszew, który w niedzielę zajmował 31 miejsce. Żeby wskoczyć wyżej, potrzebuje kilometrów.
4: Cały czas walczymy. Wygrywają gminy bardzo małe, gdzie zaangażowanie jest duże w stosunku do liczby mieszkańców. Niektórzy robią dziennie po 50-100 kilometrów. Tak więc to są naprawdę, z mojej perspektywy, dobre wyniki. I to jest taki element integracyjny. To jest forma spędzania wolnego czasu. Korzystujemy te ścieżki rowerowe i to są wypady po mieście, po całym powiecie, nawet nie powiecie pleszewskim, ale całej ulicy. Zapraszam też mieszkańców Kalisza, Ostrowa, żeby zainstalowali aplikację na rzecz Pleszewa, kręcili.
2: Powiedział Radio Centrum Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Wygrać może sam Pleszew, ale atrakcyjne nagrody czekają także na tych, którzy wykręcą dla tego miasta najwięcej kilometrów. Żeby wspomóc Pleszew, trzeba zainstalować bezpłatną aplikację Aktywne Miasta i wybrać z listy kompaktowy Pleszew. Zabawa kończy się we wtorek 30 czerwca o północy, więc wszyscy na rowery. Występowała na parkietach Tauron Ligi, zdobywała doświadczenie w ligach zagranicznych, ma także na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Paulina Zaborowska dołącza do Netland MKS Kalisz. To 26-letnia rozgrywająca, która przygodę z siatkówką zaczynała w Radomiu. A kolejnym etapem jej rozwoju była nauka i treningi w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku. Paulina Zaborowska wraz z kadrą narodową sięgnęła po brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorek oraz reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata U20. W rozgrywkach młodzieżowych wielokrotnie zdobywała medale Mistrzostw Polski, a w sezonie 2018-19 została wybrana najlepszą rozgrywającą finałów Mistrzostw Polski Juniorek, informuje klub. Nowa rozgrywająca Netland MKS Kalisz to kolejne wzmocnienie składu przed powrotem do Tauron Ligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 13:00.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Qrem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: 5 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

0: pamiętaj mnie.
1: 15 minut do godziny 13, a wy pamiętajcie, żeby dbać o siebie, kiedy jest tak gorąco, nie tylko o samego siebie, ale także o swoich bliskich i pupilów i zwierzaki przeróżne. Jeżeli macie ogrody jeszcze albo balkon, albo nawet na parapecie, zawsze można takie denko od słoika wystawić, nalać tam trochę wody i na przykład wsypać kamyczków, to wtedy nawet owady będą mogły się chwilę napoić. No najlepiej, żeby to jednak było w cieniu. Poniedziałek, 29 czerwca, wakacje rozpoczęte, lata jeszcze sporo, więc trzeba będzie się powoli do pewnych ciepełek przyzwyczajać.

0: To oczywiście formacja Mr. Big i kawałek Wild Words.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich m.in. o kolejnych odwoływanych pociągach. Wszystko przez te rekordowe upały. A także będzie o Bieszczadach. O przyjemnych tematach bieszczadzkich i nowo powstającej tam trasie. Szczegóły o 13:00.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Cóż w tej pogodzie? No, dużo się nie zmieniło, chociaż jest nieco chłodniej niż w weekend. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 36 stopni i 33 teraz na moim radiowym termometrze. Wiatr z północy teraz wieje słabo, 15 km na godzinę. Są ostrzeżenia od synoptyków, że w godzinach popołudniowych możliwe burze i przelotne opady deszczu. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Warunki biometeo cały czas są niekorzystne, a na barometrach mamy 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 13. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolejne odwołane pociągi, wszystko ze względu na rekordowe upały. Lekarz podpowie, jak poznać przegrzanie organizmu. I krótsza droga w Bieszczady, powiemy o powstającej nowej trasie. Paulina Nawrocka. Tylko do 11 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów. Wynika z danych PKP PLK. PKP Intercity odwołało ponad 20 pociągów. Wszystko ze względu na rekordowe upały. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochocki z PKP PLK.
4: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
3: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów. Dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został odwołany. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem. Pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
5: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
3: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Jest spora szansa na skrócenie drogi

0: cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu.
1: W sieci pojawiły się wygenerowane przez AI grafiki ukazujące upadające z wycieńczenia konie nad morskim okiem zaprzężone w powozy z roześmianymi turystami. Fałszywe informacje zdementowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, informując, że transport konny został zawieszony na czas trwających w Polsce upałów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po godzinie 13:00, to co? To możemy w końcu zacznijmy chodzić piechotą na własnych nogach albo jeździć na rowerze. Niech te zwierzaki sobie żyją własnym życiem. Nie ma co ich wykorzystywać. I tak już dużo tego było. To taki mój mały apel dla tych z was, którzy być może jeszcze kiedyś gdzieś chcą skorzystać. W kwestiach muzycznych też bardzo przyjemnie i słonecznie. Italo Disco.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

0: zamówieniu już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 000 miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 000 miesięcznie.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: 13:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od pieniędzy dla ostrowskich gmin na bezpieczeństwo. Powiemy o nowych ratownikach wodnych oraz przegranej żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 8 milionów złotych trafiło do gmin powiatu ostrowskiego w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Większość środków zostanie przeznaczona na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozbudowę infrastruktury związanej z zapotrzebowaniem na wodę i ochronę ludności. W tej sprawie z wójtami i burmistrzami spotkała się pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
3: Program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 to pierwszy tak kompleksowy projekt dotyczący tych zagadnień po 1989 roku. Budżet projektu wynosi niemal 37 miliardów złotych i obejmuje 6 kluczowych obszarów. To rozwój schronów i miejsc ochrony ludności, zapewnienie ciągłości dostaw, wzmacnianie służb ratowniczych, edukacja i szkolenia, budowa nowoczesnych systemów ostrzegania i łączności oraz tworzenie korpusu obrony cywilnej. Na takie właśnie działania samorządy powiatowe Ostrowskiego otrzymały łącznie ponad 7 600 000 złotych wsparcia. Pieniądze trafią m.in. do gminy Ostrój Wielkopolski, a o ich wykorzystaniu mówi wójt Dariusz Pryczak.
4: W tym roku staramy się głównie o to, aby wzmocnić nasze bezpieczeństwo w zakresie przede wszystkim dodatkowych ujęć wody, czyli dodatkowej studni rezerwowej, którą będziemy budować w Łąkocinach, ale również przygotowujemy duży zakres dokumentacji na budowę doraźnego miejsca schronienia, które będzie miało miejsce w Lewkowie razem z magazynem obrony cywilnej i warto całego tego przedsięwzięcia szacowana jest na blisko 20 milionów złotych.
3: Na spotkaniu w ostrowskim starostwie rząd reprezentowała pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc, która podkreśliła, że będą kolejne duże pieniądze na ochronę ludności.
5: Jest priorytet naszego rządu, żeby inwestować właśnie w ochronę ludności i obronę cywilną. Kończymy program 2-letni. Za chwilę przed nami nowe otwarcie 5-latka. Kolejne środki dla Wielkopolski. Kolejne inwestycje, ale także zakupy sprzętów i tej budowania zbiorowej odporności naszego narodu.
3: Wykorzystanie i realizacja projektów może w niektórych gminach potrwać nawet kilka lat. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 29 czerwca w dniu imienin patrona świętego Piotra swoje święto obchodzą ratownicy wodni. Przed nimi najbardziej pracowity okres wakacyjny. Już wkrótce nad akwenami w południowej Wielkopolsce pojawi się ponad 20 nowych ratowników, którzy właśnie przechodzą kurs. O szczegółach powiedział Radiu Centrum Józef Gola, prezes rejonowego WOPR w Kaliszu.
6: Zajęcia odbywały się z pływania na akwaparku kaliskim, natomiast już wszystkie sprawy związane z pływaniem na łodziach odbywa się to na akwenie Pszałem. Rozpoczynamy te wakacje i oby te wakacje dla nas wszystkich zakończyły się szczęśliwie. Pragnę wszystkim ratownikom, członkom WOPR-u złożyć jak najlepsze życzenia, jak najmniej akcji, dobrego spełniania swojego obowiązku nad akwenami.
2: Ratownicy skalickiego WOPR-u zabezpieczają akweny i baseny m.in. w Gołchowie, Kaliszu, Ostrowie czy Ostrzeszowie, ale też wiele kąpielisk nad Bałtykiem. Niestety upalna pogoda i bezmyślność wypoczywających sprawia, że wciąż mają wiele pracy. Tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już ponad 30 osób. Niektórzy myśleli nawet o walce o punkty bonusowe, ale ostrowskich kibiców spotkało srogie rozczarowanie. W upalne niedzielne popołudnie żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów zawiedli na swoim torze, przegrywając z Polenią Piła 41-49. Fatalny mecz odjechał wracający po kontuzji Tai Wufinden. Nic więc dziwnego, że trener Tomasz Gapiński powiedział Radiu Centrum, że miał dylemat, którego z byłych mistrzów świata wystawić do składu i najwyraźniej się pomylił.
7: Tak naprawdę to tylko Jonas i Gleb dzisiaj gdzieś tam fajnie pojechali, reszta się męczyła. Gdzieś tam postawiliśmy trochę bardziej na Pawła, bo myśleliśmy, że jak będzie ten twardy tor, Paweł na takich torach lubi jeździć. A wiadomo, próbował, starał się, walczył, ale też niestety punktów z tego nie było.
8: Tai Wufinden wrócił po kontuzji, no ale kolejne rozczarowanie Brytyjczyka. Duży miałeś dylemat, na kogo postawić?
7: No bardzo duży miałem, tak, bo czy na treningu Tai trochę wyglądał lepiej czasowo. Kurczę, no nie wiem, teraz na gorąco tak się zastanawiam, czy nie popełniłem błędu, tak, zmieniając Chrisa na Tai. Ja, no mówię, przeanalizuję sobie na spokojnie ten mecz, że może zrobiłem błąd.
2: Ostrowscy żużlowcy przegrywali starty, źle rozgrywali pierwszy wiraż, a na dystansie ciężko było wyprzedzać. Munfin Magnus Ostrów po tej porażce spadł na 7. miejsce w tabeli Metalka z drugiej Ekstraligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 14.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

No właśnie, niech ta chwila trwa, jeżeli wam jest przyjemnie, jeżeli miło, no to dobrze by było znaleźć trochę czasu, tak żeby tę chwilę wydłużyć, jeżeli jest możliwość, żeby troszeczkę zwolnić. Ja myślę, że tutaj to zwolnienie jeszcze wymusza na nas ta temperatura, więc nie ma tego złego. Oczywiście dbajcie o siebie, a w kwestii zwolnienia przy poniedziałku też można. Ja wiem, że dopiero się tydzień rozkręca, bo to dopiero pierwszy dzień tego tygodnia. Oczywiście życzę, żeby cały był bardzo udany, ale przede wszystkim życzę wam, żebyście znaleźli także trochę czasu tylko i wyłącznie dla samych siebie.

0: Formacja Ace of Base o tym lecie, które jest takie okrutne, Cruel Summer. No cóż, może nie będzie tak źle, jeszcze lato dopiero przed nami, dopiero się rozkręca, tak jak rozkręca się powoli.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
0: No właśnie, Giełda Pracy się rozkręca. Naszykujcie coś do pisania. Oczywiście ogłoszenia znajdziecie za chwilę na profilu Radia Centrum na Facebooku.
1: Ogłoszenia płatne.
0: Mam dla Was dwa. Niwa Volvo, autoryzowany agent pojazdów ciężarowych Volvo Trucks, zatrudni elektromechaników do oddziału Karski. Więcej na niwa.com.pl w zakładce Kariera. Kontakt osobisty w serwisie lub pod numerem 661 310 026. I kolejne, ostatnie na dziś, to firma Diana w Opatówku, która poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
1: Ogłoszenia płatne.
0: A już teraz czekam na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, możecie dzwonić 88 400 106 4. Ogłoszenia za chwilę na Facebooku Radia Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Giełda pracy jeszcze trwa, jeszcze możecie dzwonić tak na szybko, ogłoszenia na profilu Radia Centrum na Facebooku, a za chwilę kolejne wiadomości i w nich pakiety, cena paliwa niżej. No właśnie, sprawdzimy, jak wygląda sytuacja, a szczegóły o 14.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
6: Telefon 196-23.
5: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
6: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
7: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
8: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: No gorąco, to nic odkrywczego, jeżeli wam to powiem. Dzisiaj maksymalnie w południowej Wielkopolsce 36 stopni. Teraz na moim radiowym termometrze już prawie 35, wiatr z północy. Cały czas wieje słabo, wytchnienia nam nie przeniesie. Trochę może później przyspieszyć. No i ostrzegają synoptycy przed burzami i opadami deszczu. W części naszego regionu będziemy sprawdzać warunki biometeo, cały czas niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burze i upały, cała Polska na czerwono w alertach IMGW. Nie żyje dwóch uczestników wyścigu kolarskiego w Markach i ostatnie chwile z pakietem ceny paliwa niżej. Paulina Nawrocka. Po południu i wieczorem w południowej i zachodniej Polsce spodziewane są burze. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. W całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło odwołanie imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
4: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No, stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
3: Na miejscu pracuje policja. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Ostrożność nad wodą jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
5: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
3: Warto wybierać strzeżone kąpieliska. Na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
6: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, także takich interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi.

0: 70 groszy, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex, Urszula Cieślak.
1: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
0: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 14:00 cykady na cykladach od formacji Manam.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę.
3: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
2: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: 15 minut po godzinie 14. Wakacje. Oj, wakacje kojarzą się też z bardzo dobrym jedzonkiem. Ano chociażby takim jak sezonowe owoce i warzywa, fesje owoców. Oj, to można się zajadać, naprawdę. Nie róbcie tego jako mały dodatek, ale możecie wypełnić cały talerz owocami i zrobić sobie szejki, jakieś pyszne soki. Czerpcie z natury ile się tylko da, bo coraz krótsze sezony niektóre. Jeżeli chodzi o truskawki, no to ponoć jeszcze taki tydzień może z kawałkiem. Nie znam się na tym 100%, no ale tak mówią specjaliści, że truskawy niedługo poznikają, a wiadomo, że najlepiej sezonowe i te tutaj lokalnie, a nie gdzieś tam sprowadzane. Więc w kwestiach truskawek, a propos tych polskich, to te ponoć podbijają Europę. To jest powód do dumy, bo już w ubiegłym roku nasz kraj był drugim co do wielkości producentem truskawek w Unii Europejskiej i 10 na świecie. Jak się okazuje, nawet Hiszpania nas tylko wyprzedziła, a my wyżej niż chociażby Grecja czy też Maroko. No dobra, to już nie Europa. Sezon nie należał co prawda na najłatwiejszych, bo polscy plantatorzy zebrali 151 tysięcy ton owoców, które od lat są jednym z najsmaczniejszych symboli początków lata. No i mam nadzieję, że wam się też te truskawki tak kojarzą, a można je jeść przecież na tyle różnych sposobów. No i pamiętajcie, że można zrobić, jak to babcie mawiają, weka. Więc smaczności.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: 14:30 minęła, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ostrowska Biblioteka zaprasza na wakacyjne warsztaty. To na początek. Będzie też o pomyśle ojca i syna z Kucharek, by lato spędzić płynąc z Krakowa do Gdańska. A na koniec powiemy o kolejnym etapie obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Projektowanie wnętrz oraz strojów planszówki, a także warsztaty aktorskie. Biblioteka w Ostrowie gotowa jest na tegoroczne wakacje z dziećmi i młodzieżą.
3: Jest to projekt autorski naszego grafika bibliotecznego, pana Miłosza Kopicy, który pracuje nad kolejnymi odsłonami tego projektu i wkrótce kolejne spotkania. Oprócz tego w chwili numer dwa również odbędzie się turniej szachowy. Już teraz w każdą środę lipca będzie można zagrać i zmierzyć się z przeciwnikiem, w efekcie uzyskać jakąś punktację, wyłonić zwycięzcę. Ten turniej odbywa się już cały od kilku lat, od ponad 20 lat. Poza tym szereg innych spotkań promujących czytelnictwo.
2: Powiedział Jarosław Balcar, dyrektor Ostrowskiej Biblioteki. Na część wydarzeń obowiązują zapisy. Info znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Kajaki na Wiśle nikogo już nie dziwią, ale niewielka, płaskodenna łódka napędzana wyłącznie siłą mięśni. To już prawdziwa rzadkość. Pan Mirosław i jego syn Bartek z Kucharek w powiecie pleszewskim postanowili spełnić marzenie i przepłynąć całą żeglowaną Wisłę od Spytkowic pod Krakowem aż do Gdańska.
4: Na wyprawę zabrali 3 szczelne beczki z zapasami, namioty i ekwipunek na blisko miesiąc. Ich łódka nie ma silnika, napędzają ją wyłącznie własnymi mięśniami. Każdą śluzę pokonują z pomocą jej obsługi, wcześniej dzwoniąc z prośbą o otwarcie. Pierwszą noc na Wiśle spędzili na wodzie. Brzegi były tak zarośnięte, że nie było gdzie rozbić namiotu, relacjonuje pan Mirosław. W czasie upałów robią przerwy, ładują powerbanki energią słoneczną i pozostają w stałym kontakcie z rodziną, której codziennie wysyłają swoją lokalizację. Po drodze mijają kolejne miasta, kolejne zabytki, między innymi w niedzielę opactwo benedyktynów w Tyńcu. Przed nimi jeszcze setki kilometrów i miasta takie jak Warszawa, Płock, Toruń. Na zmianę chwytają za wiosła, a ich codzienność wyznacza rytm rzeki, pogoda i kolejne śluzy. Całą trasę do Gdańska planują pokonać w około miesiąc. Nie wykluczają też, że ich niezwykła wyprawa zyska charytatywny wymiar. Jeśli znajdzie się fundacja gotowa zamienić przepłynięte kilometry na pomoc potrzebującym, są otwarci na współpracę. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kolejny etap niezbędny do realizacji budowy ważnej dla mieszkańców południowej Wielkopolski obwodnicy za nami. Mowa oczywiście o obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15.
5: Wydaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa. To jest kluczowa inwestycja drogowa w naszym regionie, największa w historii, ponad 17 kilometrów nowej drogi, większe bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, a przede wszystkim mniejszy tranzyt w naszych miejscowościach.
2: Powiedziała Natalia Robakowska, burmistrzyni Krotoszyna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj ma ogłosić jeszcze w tym roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 15.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Nie wszystko zależy od nas.
3: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
3: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

Poniedziałek to też jest okazja do tego, żeby poświętować, a czemu by nie? A świętowanie zapewniają ci, którzy mają dzisiaj imieniny. No dobrze, teraz przepraszam, bo nie chcę na wasze barki zrzucać tego, że to wy organizujecie wszystko, bo przecież im można zorganizować, a jest to jak najbardziej wskazane. No dzisiaj te imieniny, te popularne, Piotra i Pawła przecież dzisiaj mamy, Beata także dzisiaj świętuje, Emma, Benedykta, Emma przez jedno M i Emma przez dwa M, żebyście wiedzieli, bo to ważna różnica. Jest Iweta, Kasia i Kasiusz także. Wszystkiego co najlepsze. Ode mnie oczywiście upominek muzyczny, a wy pamiętajcie o tym, żeby ich zabrać na przykład na pyszny, zimny deser lodowy albo na zimną kawę. Dzisiaj zimnym spojrzeniem możecie obrzucać i to absolutnie bez żadnych konsekwencji. Wszystkiego co najlepsze raz jeszcze dla tych, którzy dzisiaj mają imieniny.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Jutro będzie spotkanie na szczycie, jak mawiają, z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. O tym powiemy w najbliższych wiadomościach, ale także o egzaminach tych, którzy w przyszłości chcą być między innymi aktorami. To ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski. A gdzie jest te egzaminy? Otóż filmowej, łódzkiej filmówce. O, może w tą stronę. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 15.00.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga, kierowcy Franklinów. Zdarzenie drogowe z udziałem trzech pojazdów, w tym ciężarówki, droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby. Tam doszło do poważnego zdarzenia drogowego, śmiertelnego, więc te utrudnienia są już spore i będą się utrzymywały długo. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie. Informacje znajdziecie także na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Pogoda na dziś.
1: No jest gorąco i cały czas nieprzyjemnie, co powoduje, że jesteśmy trochę mniej skupieni i rozproszeni, więc czas się mocniej skupić. Dbajcie o siebie. Dzisiaj 35-36 stopni maksymalnie w naszym regionie. Wiatr z północy słaby, a warunki biometeo są cały czas niekorzystne.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie mi
1: 15.
4: Radio
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pod Hamburgiem doszło do strzelaniny. Zginęło 5 osób. Jutro spotkanie na szczycie premiera z prezesem NFZ. I marzenia o aktorstwie w łódzkiej filmówce. Trwają egzaminy. Paulina Nawrocka. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany. Motyw zdarzenia jest ustalany. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym w Stade, mieście liczącym niespełna 50 tysięcy mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii, na zachód od Hamburga. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według PAP-u w rozmowach ma uczestniczyć także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. To zakup od Szwecji w ramach programu Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030, dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są dziś ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Drogowcy z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa żartują, że w taki upał plaże mają na wysokości oczu. Marcin Starzec.
6: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
7: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
6: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
7: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, ale my tak, no i to ciepło jest, tak?
6: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.

0: mówiłem, fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologii. Więc taki też dosyć szeroki repertuar, który no, daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
1: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: Szybkie przypomnienie dla kierowców, którzy znajdują się obecnie na trasie Droga Krajowa 11, zjazd z obwodnicy Ostrowa na Poznań między miejscowościami Szczury a Franklinów. Tam doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem 3 aut. Jest to wypadek śmiertelny, spore utrudnienia, więc jeżeli nie musicie tędy jechać, omijajcie tę drogę. Przypominam, miejscowość Szczury, między miejscowością Szczury a Franklinów przed zjazdem na obwodnicę Ostrowa w stronę Poznania. Tam doszło do poważnego wypadku z udziałem 3 aut. Jest to wypadek śmiertelny. Uważajcie na siebie.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 5 minut po godzinie 15. Lepiej zwolnić, być czujnym i nawet jeżeli jest możliwość, żeby jechać trochę szybciej, to zwłaszcza kiedy jest taka temperatura, zachowajcie ostrożność.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Przypomnienie dla wszystkich kierowców droga krajowa numer 11 między miejscowościami Szczury a miejscowością Franklinów. Przed zjazdem z obwodnicy Ostrowia Wielkopolskiego na Poznań cały czas jest zablokowana. Doszło tam po godzinie 14 do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem auta osobowego marki BMW oraz auta ciężarowego. Jedna osoba nie żyje. Cały czas na miejscu pracują służby. Te utrudnienia jeszcze będą się długo utrzymywać. Przypominam, to droga krajowa 12, trasa pomiędzy miejscowością Szczury a miejscowością Franklinów przed zjazdem z obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego na Poznań. Tutaj trasa jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Doszło tam do śmiertelnego wypadku.
2: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: Minęła 15.30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie o mobilnych kuchniach, które mają uczyć niemarnowania żywności. Powiemy o psie uratowanym przez strażaków. Na koniec o słabej niedzieli na ostrowskim torze żużlowym.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To bardzo profesjonalne urządzenia z paleniskami, grillami, kuchenkami mikrofalowymi oraz możliwością podłączenia do wody. Kolejne organizacje w regionie będą miały kuchnie mobilne umożliwiające gotowanie w terenie. W ramach tegorocznego konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Pieniądze na zakup takich urządzeń otrzymały przede wszystkim koła gospodyń wiejskich, ale też OSP oraz Kaliska Fundacja HOPS, która wspiera osoby w kryzysie.
3: Można sobie ją zaprojektować samemu, ale tam i będzie i grill, i piekarnik, i stanowisko do przygotowania tego posiłku. Także jesteśmy zobowiązani także do przeprowadzania warsztatów, tak mówi ten projekt. Takie warsztaty już mamy zaplanowane na wrzesień i październik. Natomiast później będziemy po prostu realizować swoje cele na zewnątrz. Kilka razy w roku robimy event w postaci gotowania jakiegoś posiłku z tego, co by się miało zmarnować. Raz w tygodniu, przypomnę, my jesteśmy na giełdzie kaliskiej. Przynajmniej 2-3 razy w roku tam gotujemy coś, dziękujemy tym wszystkim darczyńcom. Taka kuchnia na pewno nam to mocno usprawni.
2: Powiedział Radiu Centrum Roman Żarnecki z Fundacji HOPS i właśnie w jej siedzibie 24 organizacje z Kalisza i powiatów kaliskiego, pleszewskiego i ostrowskiego podpisało umowy i otrzymało symboliczne czeki na zakup kuchni. Maksymalna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynosiła 15 tysięcy złotych. Mała mobilna kuchnia warsztatowa to konkurs w ramach wieloletniego projektu zapobiegania marnowaniu żywności w Wielkopolsce.
4: Problem społeczny jest olbrzymi. W Polsce rocznie na śmietniku ląduje 5 milionów ton żywności, w województwie wielkopolskim 500 000, więc musimy z tym walczyć, musimy też podnosić świadomość, bo ci, którzy otrzymują wsparcie, są zobligowani do tego, że muszą przeprowadzić właśnie takie szkolenia z niemarnowania żywności i w ten sposób myślę, że ta świadomość się zwiększa. Warto też przy tej okazji mówić o tym, żeby kupować świadomie, żeby nie kupować zbyt dużo tej żywności, żeby jej nie wyrzucać, ale jeżeli już mamy jej za dużo, to warto również skorzystać z jadłodzielni, które powstają w Wielkopolsce.
2: Dodał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego, który koordynuje konkurs. Takich jadłodzielni obecnie jest 41, a finansowe wsparcie na zakup mobilnych kuchni w tym roku otrzymało 112 organizacji w całym województwie. Wnioski złożyło ponad 200. Koszt przedsięwzięcia to 1 000 000 zł. Tak jak mobilne kuchnie, tak jadłodzielnie funkcjonują dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nasze imię Łańcuch to sprawiło, że zaplątał się w wysoką trawę. Życie uratowali mu strażacy. W sobotnie popołudnie dyżurny PSP w Kaliszu otrzymał wezwanie o psie uwięzionym w rowie melioracyjnym w Szatku w gminie Ceków Kolonia. Interweniujący strażacy z OSP Morawin i Kamień na miejscu zastali dwa psy. Jeden z nich był uwięziony w przydrożnym rowie poprzez łańcuch zaplątany w wysoką trawę i nie mógł wydostać się o własnych siłach. Drugi pies zachowywał się agresywnie, pilnując swojego towarzysza, co utrudniało prowadzenie działań ratunkowych. Po odpowiednim zabezpieczeniu agresywnego zwierzęcia poprzez rozmowę motywującą na temat czekającej przekąski, ratownikom udało się bezpiecznie uwolnić drugiego psa z rowu, informuje OSP Morawin. Oba zwierzaki zostały przekazane lekarzowi weterynarii, trwają też poszukiwania właściciela psów. Niektórzy myśleli nawet o walce o punkty bonusowe, ale ostrowskich kibiców czekało srogie rozczarowanie. W upalne, niedzielne popołudnie żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów zawiedli na swoim torze, przegrywając z Polonią Piła 41-49. Fatalny mecz odjechał wracający po kontuzji Taj Wofinden. Nic więc dziwnego, że trener Tomasz Gapiński powiedział Radiu Centrum, że miał dylemat, którego z byłych mistrzów świata wystawić do składu i najwyraźniej się pomylił.
5: Tak naprawdę to tylko Jonas i Gleb dzisiaj gdzieś tam fajnie pojechali, reszta się męczyła. Gdzieś tam postawiliśmy trochę bardziej na Pawła, bo myśleliśmy, że jak będzie ten twardy tor, Paweł na takich torach lubi jeździć. A wiadomo, próbował, starał się, walczył, ale też niestety punktów z tego nie było.
6: Taj Wofinden wrócił po kontuzji, no ale kolejne rozczarowanie Brytyjczyka. Duży miałeś dylemat, na kogo postawić?
5: No bardzo duży miałem, tak, bo czy na treningu Taj trochę wyglądał lepiej czasowo. Kurczę, no nie wiem, teraz na gorąco tak się zastanawiam, czy nie popełniłem błędu, tak, zmieniając Chrisa na Taja. No mówię, przeanalizuję sobie na spokojnie ten mecz, może zrobiłem błąd.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński. Ostrowscy Żużlowcy przegrali starty, źle rozgrywali pierwszy wiraż, a na dystansie ciężko było wyprzedzać. Munfin Magnus Ostrów po tej porażce spadł na 7 miejsce w tabeli Metalkas drugiej Ekstraligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim, którzy za kółkiem. Życzę Wam, żeby ta trasa przebiegała bez problemów, bez nerwów, z wytchnieniem. No i pamiętajcie, uważajcie na siebie, kiedy temperatura jest tak wysoka. Nawet mimo, że klimatyzacja w autach, to rzeczywiście nasze skupienie za kółkiem może być dziś nieco gorsze. Jeżeli chodzi o sytuacje te najpoważniejsze, to przypominam o drodze krajowej numer 11. To w miejscowości Szczury przed zjazdem z obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego na Poznań. Tam doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem auta ciężarowego i osobowej BMW. Tutaj mamy cały czas spore utrudnienia. Gdzieś miejscami ten ruch jest nieco bardziej płynny, ale jeszcze spory fragment drogi krajowej 11 jest z utrudnieniami. Przypominam, że był to wypadek śmiertelny. W kwestiach związanych już z remontowymi, jeżeli jesteśmy w tej okolicy, to także Ostrów Wielkopolski, konkretnie to krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tu cały czas sporo się dzieje, cały czas ograniczenie prędkości, tymczasowa sygnalizacja świetlna, są spore remonty. No i w Kaliszu, raczej droga krajowa 12 Kalisz-Opatówek, tutaj również o tej porze spore korki. Pamiętajcie, że możecie objechać się Opatówek przez Tłokinie albo Szałę, żeby ten fragment ominąć.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Od dzisiaj w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Nowe zasady dotyczą wjazdu do ścisłego centrum miasta, ale nie oznaczają automatycznego wykluczenia starszych aut. Samorząd zastosował rozwiązanie przejściowe. Z ograniczeń wyłączone auta niespełniające wymogów, które obecnie znajdują się już w rękach mieszkańców Katowic i całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do godziny 16. Już teraz Enjoy the Silence i Depeche Mode.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Buongiorno!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Hej, to ja teraz wam powiem, że czeka nas niezwykła pełnia w tym miesiącu. Truskawkowa pełnia, najniższa, najmniejsza, najciemniejsza pełnia całego roku. To moment, w którym wypada, to pierwsza 57 w nocy z poniedziałku na wtorek właśnie. Ale spokojnie, księżyc będzie wyglądał naprawdę cudnie, będzie okrąglutki przez całą noc, więc nie musicie nastawiać budzika. Damy sobie spokojnie radę bez takich rzeczy. Nosi nazwę truskawkowego księżyca. No to tylko czysto teoretycznie taka nazwa akurat idealnie nam się łączy właśnie z sezonem truskawkowym jeszcze, więc pamiętajcie, zwłaszcza ci, którzy fotografują, fotografowie krajobrazowi, jak to ładnie się mówi, ten najfajniejszy moment to będzie już 21:33-35, tak mniej więcej, jeżeli chodzi o naszą lokalizację, czyli południową Wielkopolskę, więc tam możecie spokojnie o tej porze już wyskakiwać i szukać go gdzieś nisko, oczywiście w miejscach, w których jest dostęp i nie zasłania żadne budynki, ani żadne drzewa. Będzie naprawdę ciekawie, bo będzie to naprawdę cudna pełnia, więc korzystajcie. Dla tych, którzy odczuwają tę pełnię księżyca, no to przypominam, że to będzie też taka bardzo emocjonalna ponoć sprawa. Prawdopodobnie nie będzie żadnych dramatycznych zwrotów akcji. Będzie takie ciche olśnienie, rozmowa, decyzja, emocja, której nie da się odłożyć na później. Więc czuwajcie, oglądajcie. Ja myślę, że uda się zerknąć, aby chmury niczego nie zasłoniły. Za chwilę wiadomości kolejnej z kraju ze świata, w nich między innymi o wakacyjnych przed koloniami, obozami, kontrolach autokarów dla dzieciaków. Wakacje już rozpoczęte, a szczegóły już o 16:00.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: 4 lipca o 21:30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura 24.pl.
6: Idealne miejsce na idealną imprezę.
7: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
8: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
9: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
10: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz, Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
11: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16:00 dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
3: Więcej na cks.kalisz.pl.
1: Reklama.
12: Gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie cały czas dużo słońca. Zachmurzenie oczywiście jest, ale na razie bez żadnych opadów. Gdzieś tam na mapach pogodowych widać, że te burze idą z zachodu, z południowego zachodu. Zobaczymy, czy do nas również dotrą. Są ostrzeżenia synoptyków. Już 36 prawie stopni na moim radiowym termometrze. Wiatr cały czas z północy wieje słabo, a na barometrach mamy 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już po pierwszym meczu. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę. I ważna sprawa przed wyjazdem dzieci na wypoczynek – kontrolę autokarów. Paulina Nawrocka, Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Mananchayą Sawankiał z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Prawdopodobnie skręciła kostkę. Fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
5: Środkowa Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a Zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec.
4: W Polsce wiele pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury, transportu i mobilności Michał Wolański.
6: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
4: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że do 19 wstrzymany został ruch pociągów towarowych, by priorytetowo obsługiwane były pociągi pasażerskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść jutro w stolicy Kataru, Dosze. Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary, m.in. czy są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
7: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
4: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.
1: Kursy walut.
2: A jak już wyjeżdżać, no to warto wiedzieć, jaką walutę i za ile zabrać. No to sprawdźmy średni kurs waluty euro. Obecnie to 4 zł i 28 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 75 groszy, frank szwajcarski 4 zł 65 groszy i funt brytyjski 4 zł i 97 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
0: Reklama.

Tak, blisko, żeby się schować przed upałami, żeby przyjemnie spędzić czas i wpaść do kina Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6. Już o godzinie 16.40 film Michael, czyli opowieść o życiu i dziedzictwie słynnego, jednego z najbardziej wpływowych artystów na świecie, króla muzyki pop. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to jest to na pewno okazja do tego, żeby skorzystać, więc wpadajcie na seans na 16.40. Ale dzisiaj także, skoro poniedziałek, to poniedziałkowy klub filmowy, a tam film produkcji duńskiej i francuskiej o godzinie 19 zatytułowany Wielki Łuk. A to jest pełna humoru i poruszająca historia prawdziwa, monumentalnych ambicji i ponadczasowego dziedzictwa, i to z gwiazdorską obsadą. Koniecznie zerknijcie również na ten film. Oczywiście po filmie, tradycyjnie jak to przy poniedziałkowym klubie filmowym, dyskusja przy kawce, herbatce i przy czymś dobrym. A dobrze jest czasami podyskutować i się spotkać, nie tylko o filmach. O godzinie 19.00 Wielki Łuk. Wszystko to w kinie Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama. Ogłoszenie.
3: Firma Daja Nowopatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, kontakt, praca, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Uwaga kierowcy, kolejne utrudnienia, tym razem w Kaliszu na szlaku bursztynowym za ulicą Polną w kierunku skrzyżowania ronda Ptolomeusza, czyli ulica Częstochowska. Tutaj doszło do kolejnej sytuacji, tym razem to awaria auta ciężarowego. Już jest nitka na czerwono, jak dają znać słuchacze Radia Centrum. Prawy pas jadąc od ulicy Polnej w kierunku Ronda Solidarności jest zajęty, zakarkowany. Tutaj przypominam, awaria auta ciężarowego.

0: Do muzyki wrócimy za kilka chwil. Minęła 16.30, czas na wiadomości. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Oszczędzaj wodę to apel do mieszkańców miasta i gminy Ostrów Wielkopolski. Zachęcimy do kręcenia kilometrów dla Pleszewa, a na koniec powiemy o nowej rozgrywającej Netland MKS Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miasto i gmina wiejska Ostrów Wielkopolski apelują do swoich mieszkańców o oszczędzanie wody. Zalecenia dotyczą zwłaszcza rezygnacji z podlewania trawników i ogrodów, napełniania basenów oraz mycia samochodów.
3: W związku z falą upałów i bardzo wysokim poborem wody mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego otrzymali SMS-owe alerty z apelem o ograniczenie jej zużycia. O oszczędzanie wody proszą również służby i lokalne przedsiębiorstwo komunalne sąsiedniej gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich informuje, że wysokie temperatury oraz zwiększone zapotrzebowanie na wodę powodują duże obciążenia sieci wodociągowej. W związku z tym mieszkańcy są proszeni o wykorzystywanie wody pitnej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Szczególny apel dotyczy godzin od 13 do 23. W tym czasie zaleca się rezygnację z podlewania trawników i ogrodów, napełniania basenów czy mycia samochodów. Wspólne ograniczenie poboru wody pozwoli utrzymać ciśnienie w sieci i zapewni nieprzerwane dostawy wody do celów spożywczych i higienicznych dla wszystkich mieszkańców, podkreśla przedsiębiorstwo usług komunalnych. Służby apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody do czasu ustabilizowania się sytuacji i spadku zapotrzebowania związanego z utrzymującymi się upałami. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zostały godziny do zakończenia rywalizacji w ramach ogólnopolskiego konkursu Rowerowa Stolica Polski. O to miano walczą 193 gminy i miasta prezydenckie. W tym gronie jest także Pleszew, który w niedzielę zajmował 31 miejsce. Żeby wskoczyć wyżej, potrzebuje kilometrów.
4: Cały czas walczymy. Wygrywają gminy bardzo małe, gdzie zaangażowanie jest duże w stosunku do liczby mieszkańców. Niektórzy robią dziennie po 50-100 kilometrów, tak więc to są naprawdę, z mojej perspektywy, dobre wyniki. I to jest taki element integracyjny. To jest forma spędzania wolnego czasu. Korzystujemy te ścieżki rowerowe, to są wypadki po mieście, po całym powiecie, nawet nie powiecie pleszewskim, ale całej ulicy. Zapraszam też mieszkańców Kalisza, Ostrowa, żeby zainstalowali aplikację na rzecz Pleszewa, kręcili.
2: Powiedział Radio Centrum Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Wygrać może sam Pleszew, ale atrakcyjne nagrody czekają także na tych, którzy wykręcą dla tego miasta najwięcej kilometrów. Żeby wspomóc Pleszew, trzeba zainstalować bezpłatną aplikację Aktywne Miasta i wybrać z listy kompaktowy Pleszew. Zabawa kończy się we wtorek 30 czerwca o północy, więc wszyscy na rowery. Występowała na parkietach Tauron Ligi, zdobywała doświadczenie w ligach zagranicznych, ma także na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Paulina Zaborowska dołącza do Netland MKS Kalisz. To 26-letnia rozgrywająca, która przygodę z siatkówką zaczynała w Radomiu. A kolejnym etapem jej rozwoju była nauka i treningi w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku. Paulina Zaborowska wraz z kadrą narodową sięgnęła po brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorek oraz reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata U20. W rozgrywkach młodzieżowych wielokrotnie zdobywała medale Mistrzostw Polski, a w sezonie 2018-19 została wybrana najlepszą rozgrywającą finałów Mistrzostw Polski Juniorek, informuje klub. Nowa rozgrywająca Netland MKS Kalisz to kolejne wzmocnienie składu przed powrotem do Tauron Ligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny. Cóż w tej trasie? Sprawdźmy te, o których Wam już wspominałam, czyli miejscowość Szczury, droga krajowa 11. Trasa, gdzie mamy zjazd z obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego na Poznań. Tutaj jeszcze miejscami jest zablokowana częściowo. Możecie pojechać, ale nadal na miejscu jeszcze się dzieje, jeszcze pracują służby, więc jeszcze ten przejazd nie odbywa się płynnie. Przypominam, że na tej trasie droga krajowa 11, miejscowość Szczury, a Franklinów doszło do śmiertelnego wypadku. wypadku. Jaka jeszcze sytuacja w naszym regionie? Kalisz, szlak bursztynowy od ulicy Polnej do Ronda Ptolemausza przy Częstochowskiej, także niewielki korek. Musicie się trochę uzbroić w cierpliwość na miejscu, jak dają znać słuchacze Radia Centrum, awaria auta osobowego. W kwestiach związanych z remontami już szybko spieszę z przypomnieniem, jak wygląda jeszcze sytuacja, jeżeli chodzi o Kalisz, przebudowę ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała. Tutaj prace, które zaczynają się etapami, czyli najpierw remont ulicy Stańczukowskiego, dzieje się także częściowo na Majkowskiej i Długosza, tutaj zwężenia, więc noga z gazu, i w Ostrowie Wielkopolskim jeszcze remont Klasztornej i Leduchowskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Nawet półtora miesiąca bez auta i wynagrodzenia. Tak wygląda rzeczywistość wielu kierowców zawodowych, którzy mierzą się dziś z obowiązkową wymianą prawa jazdy. Jest petycja w tej sprawie, która trafiła właśnie do Sejmu. Jej autor, kierowca zawodowy, właśnie domaga się wydłużania ważności prawa jazdy, co ułatwiłoby życie wielu tego typu kierowcom. I zwraca uwagę na ważny problem, który dotyczy kart do cyfrowych tachografów.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 17:00.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To jeszcze przypomnienie dla tych z Was, którzy chcą skorzystać z programu naprawy złotej rączki dla seniora. Pamiętajcie, że to jeszcze trwa. Zgłoszenia są przyjmowane w poniedziałki, środę, piątki w godzinach od 13 do godziny 17, więc jeżeli coś się dzieje, jakiś nieszczelny kran albo trzeba coś powiesić, coś ogarnąć, to bardzo proszę, taka złota rączka idealnie dla Was. Przypominam, to program i bezpłatna usługa, bezpłatna, podkreślam, złota rączka dla seniora. Można zadzwonić pod numer 669 227 724. Program finansowany jest z budżetu miasta Kalisza.
2: Reklama.
0: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz chwilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: The Greatest Issue, ja, no właśnie, ona tak śpiewa, nie poddawajcie się, no i dobrze, nie poddawajcie się, bo temperatura już powoli będzie spadać, oczywiście te ostrzeżenia burzowe i deszczowe jeszcze obowiązują, będziemy trzymać rękę na pulsie, żeby was informować na bieżąco, a ja na bieżąco, jak to zazwyczaj, informuję was, co można robić w weekend, jak zaplanować się. Przede wszystkim najważniejsza rzecz to to, że w weekend będzie pogodnie, będzie fajnie, ale nie będzie upalnie, więc możecie sobie planować również w przestrzeni otwartej i nie musicie się bać o słońce. Leśne brzmienia to koncert w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie. Ten odbędzie się w sobotę 4 lipca pod Wiatą na Placu Podworskim. Więc jeżeli jesteście miłośnikami muzyki i przyrody, to bardzo proszę, będzie to okazja także na takie muzyczne brzmienia. Początek koncertu o 16:00, wstęp jest wolny. Ale jeżeli wolicie inne tematy, to bardzo proszę, mam dla was festiwal w Krotoszynie. Tam mnóstwo muzyki, mnóstwo atrakcji, no i oczywiście na scenie też fajne rzeczy będą się działy, będzie klubowo, będzie Rad Crew, a zresztą, co ja będę tutaj dużo mówić, mam dla was zapowiedź od jednego z muzyków, którego zobaczycie i usłyszycie na krotoszyńskiej scenie już 4 lipca.
1: Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Centrum na fantastyczny muzyczny festiwal Więc Wiedz. Zapraszamy na koncerty Rad Crew, czyli energetyczne, elektroniczne, mocne tąpnięcie. Następnie my, Ojciec and Syn, czyli ciężkie gitarowe granie i zabawne teksty, a na sam koniec prawdziwa bomba, czyli Wonky One wraz z nowym wokalistą. Serdecznie zapraszamy, Więc Wiedz. Pozdrawiam, Gonzo.
0: No właśnie, Ojciec i Syn również zagrają, więc jeżeli robicie takie mocniejsze brzmienia, to też idealnie energię wam się udzieli, to mogę wam zagwarantować. No i oczywiście jeszcze Wonky One będzie się działo sporo. Na zakończenie tej imprezy w Krotoszynie jeszcze Silent Disco, więc Krotoszyński Rynek zaprasza 4 lipca, ta sobota już o godzinie 17:00.
2: Radio Centrum, kierunek lato.
0: A skoro już jesteśmy w tym kierunku, gdzie zbliża się godzina 17, to ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Karolina Romke, dzięki, do usłyszenia, cześć, pa, za chwilę Grażyna Marciniak.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
6: Gram.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: No i nadal jest upalnie, ale już nie tak jak było wczoraj, więc to jakieś małe pocieszenie. Poza tym gdzieś w regionie południowej Wielkopolski może zdarzyć się jeszcze, że burza przejdzie. W niektórych miejscach zapowiadana przejdzie bokiem, no ale to wszystko jeszcze będzie się zmieniać. 36 maksymalnie, 35 w tej chwili na słup Kurtęci.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Były ordynator szpitala południowego zeznaje w prokuraturze. Po strzelaninie w Niemczech policja zatrzymała dwóch napastników. Powiemy też, gdzie wyrobić kartę EKUS, bardzo przydatną podczas zagranicznych wakacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak sport i dobre informacje z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasparem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie po kontuzji kolana, której doznał 2 lata temu. Wcześniej Maja Chwalińska przegrała swój mecz. Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi jej rzecznik Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do godzin wieczornych.
4: Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
3: To drugie przesłuchanie Jędrzejewskiego w sprawie śmierci pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Pierwsze odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka. Dwie osoby zatrzymały służby w sprawie strzelaniny, do której doszło w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych. Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum miasta działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, bo znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej. Grzegorz Kozioł.
5: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
6: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
5: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
6: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
5: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
3: Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
7: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą, jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
3: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, między innymi przez internetowe konto pacjenta. I jeszcze nietypowy sposób na walkę z upałem. W Częstochowie wodociągi rozdają wodę w woreczkach w 2 punktach w Śródmieściu. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły też zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 17:04, no to zaczynamy popołudnie późne z Radiem Centrum, z muzyką, no i na pewno taki letni wietrzyk dzisiaj się przyda, także i w piosence. Na początek męskiej grani orkiestra z 2018 roku, tak sobie skaczemy. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

19 minut po godzinie 17 jest poniedziałek, 29 czerwca, jak ładnie nam się kończy ten czerwiec, jak tropikalnie nam się zaczyna to lato. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tropików, no wpisujemy się zdecydowanie z tą temperaturą, która być może już troszeczkę nam odpuści, no, ale jeszcze trochę poczekać trzeba, przynajmniej parę dni, no i lato przed nami, więc wszystko może się zdarzyć. Dzisiaj też Dzień Ratownika Wodnego, oby ratownicy tego lata i tych wakacji nie mieli za dużo pracy.

0: Reklama.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: Dziś Dzień Ratownika Wodnego i w ich święto okazuje się, że dowiedzieliśmy się, że będziemy mieć 20 nowych ratowników na najbliższy sezon wakacyjny i letni. Ten temat m.in. w wiadomościach już za chwilę na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny krok, by jeździło się lepiej, zaczniemy od obwodnicy Krotoszyna. Będzie o znikającym rowerze miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, a na koniec powiemy o nowych ratownikach wodnych w południowej Wielkopolsce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejny etap niezbędny do realizacji budowy ważnej dla mieszkańców południowej Wielkopolski obwodnicy za nami. Mowa oczywiście o obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 25.
3: Wydaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa. To jest kluczowa inwestycja drogowa w naszym regionie, największa w historii, ponad 17 km nowej drogi, większe bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, a przede wszystkim mniejszy tranzyt w naszych miejscowościach.
2: Powiedziała Natalia Robakowska, burmistrzyni Krotoszyna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj ma ogłosić jeszcze w tym roku.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: To koniec ostrowskiego roweru miejskiego. Powodem jest małe zainteresowanie projektem.
4: Rok 2026 jest ostatnim sezonem, kiedy będziemy korzystali z ostrowskiego roweru miejskiego i jego zainteresowanie tą formą przemieszczania się znacząco spadło w porównaniu do lat ubiegłych. Myślę, że wynika to z tego, że osoby po prostu zakupiły własne środki transportu, mówiąc o rowerach, szczególnie po okresie pandemicznym i w czasie pandemii. No, my do tego się dostosowujemy. Skoro nie ma zapotrzebowania, to nie ma sensu utrzymywać i ponosić wysokie koszty utrzymania tej infrastruktury i pamiętajmy, że ten rower już ma ponad 8 lat, tak więc po prostu system się zużył.
2: Powiedział Janusz Marczak, prezes MZK w Ostrowie Wielkopolskim. 30 czerwca to ostatni dzień działania roweru miejskiego w Ostrowie. Co po tym terminie stanie się z rowerami? Prezes MZK Janusz Marczak ma kilka pomysłów. Będzie próbować jednorazowo przekazać do odkupu firmie, która te rowery dostarczyła. Jeżeli się nie uda, to będą próbować sprzedać rowery mieszkańcom lub przekazać je do szkół. Jest tylko jeden kłopot. Są mocno zużyte.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 29 czerwca w dniu imienin patrona świętego Piotra swoje święto obchodzą ratownicy wodni. Przed nimi najbardziej pracowity okres wakacyjny. Już wkrótce nad akwenami w południowej Wielkopolsce pojawi się ponad 20 nowych ratowników, którzy właśnie przechodzą kurs. O szczegółach powiedział Radio Centrum Józef Gola, prezes rejonowego WOPR w Kaliszu.
5: Zajęcia odbywały się z pływania na akwaparku kaliskim, natomiast już wszystkie sprawy związane z pływaniem na łodziach. Odbywa się to na akwenie Pszałem. Rozpoczynamy te wakacje i oby te wakacje dla nas wszystkich zakończyły się szczęśliwie. Pragnę wszystkim ratownikom, członkom WOPR-u złożyć jak najlepsze życzenia, jak najmniej akcji, dobrego spełniania swojego obowiązku nad akwenami.
2: Ratownicy skojskiego WOPR-u zabezpieczają akweny i baseny m.in. w Gołchowie, Kaliszu, Ostrowie czy Ostrzeszowie, ale też wiele kąpielisk nad Bałtykiem. Niestety upalna pogoda i bezmyślność wypoczywających sprawia, że wciąż mają wiele pracy. Tylko od początku czerwca w Polsce utonęło już ponad 30 osób.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Za 23 minuty będzie godzina 18. Czas płynie bardzo szybko, ale jeżeli chodzi o ten czas, od którego minęło już parę godzin dzisiejszego popołudnia wczesnego, doszło do wypadku śmiertelnego na rozekrowie nr 11. Tu nadal jeszcze utrudnienia po zderzeniu czołowym pojazdu ciężarowego z osobowym na drodze krajowej nr 11 przy wjeździe do Ostrowa Wielkopolskiego. Trasa Szczury-Frankinów, tutaj ten odcinek jest utrudniony do przejazdu i tutaj na pewno jeszcze będą utrudnienia w ruchu i na razie jeszcze trzeba się kierować objazdami. Poza tym, jeżeli jedziecie krajową drogą nr 12 z kolei Kalisz-Opatówek, tu też jeszcze pachołki, no i remonty w ciągu dnia. Na pewno będzie tutaj się jeszcze działo do końca roku. Rozpoczęła się też długofalowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Remonty zaczęły się od ulicy Stanczukowskiego. Prace są prowadzone. Na razie poza jezdnią wyłączony jest znajdujący się po lewej stronie przystanek autobusowy KLA, a remontowany zaplanowany chodnik dla pieszych łączący ulicę Dobrzecką z ulicą Korczak. A jeśli jesteście na drodze z ulicy Sławickiej, jest przejezdna. Zakończył się remont, ale utrudnienia jeszcze na odcinku od ulicy Celtyckiej do Olszynowej w związku ze z budową zbiornika deszczowego. Tutaj uwaga na wykopy. Jeszcze Złota na długim odcinku jednokierunkowa. Brak wjazdu w Złotą przez część tej trasy. Jeszcze będziemy musieli tak przejeżdżać dziwnie. Przebudowa na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza, co oznacza dziwny przejazd. No po prostu to jest czasowa zmiana organizacji ruchu i trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że budowa drogi dla pieszych i rowerów jeszcze trochę potrwa. Krajowa droga numer 25, podążamy nią do z Kalisza do Ostrowa i tutaj przebudowa Klasztornej w mieście na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Przebudowa Leduchowskiego od skrzyżowania z ulicy Piłsudskiego do Strzeleckiej. Miejscowe zwężenia ograniczenia prędkości. A na przełomie lipca i sierpnia ma tutaj rozpocząć się praca związana z układaniem masy bitumicznej, więc do końca wakacji być może zakończą się prace, żeby spokojnie można było już dopuścić do ruchu drogowego wkrótce. Na razie jeszcze utrudnienia. Przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharze w Lamki, Łąkociny. Utrudnienia w ruchu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Jedziemy S17 Usterka. Fragment ekspresówki zamknięty do Dwołonia. Ci, którzy korzystają z trasy na Lubelszczyźnie, no to daleko, ale zawsze może jakieś dalekie podróże przed wami. Muszą się przygotować na zmiany w organizacji ruchu. Na odcinku prowadzącym w kierunku Warszawy wykryto uszkodzenie nawierzchni. Według drogowców stwarza ono zagrożenie dla bezpieczeństwa i ten fragment ekspresówki został wyłączony z użytkowania do odwołania. I miejmy nadzieję, że jak na ekspresówkę przystało, prace będą prowadzone w ekspresowym tempie i jakoś ta usterka już właściwie będzie usunięta bardzo szybko.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę Uniechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Jeżeli jeszcze nie wyjechaliście na wakacje, a mieliście w planach podróż koleją, to właściwie jesteście szczęśliwcami, bo odwołano opóźnione pociągi. 130 składów w sumie dzisiaj odwołano, jeżeli chodzi o przewoźników, przez upały w całym kraju. Szczegóły w wiadomościach o 18 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca o 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
1: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Poniżej 30 jutro. Troszkę odetchniemy do 29, ale za to możliwe w nocy jeszcze opady deszczu, burze. Lokalnie jeszcze nawet może zagrzmieć jutro rano około 7, czy popadać. Ale w ciągu dnia już rozpogodzenia i coraz więcej słońca. Wiatr z północnego wschodu słaby i umiarkowany. No i to 29 to jutro będzie maksymalna temperatura w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Odwołane i opóźnione pociągi. Upał zgotował horror na kolei. W natarciu są już burze, 13 województw z ostrzeżeniami. W trybie pilnym drogowcy rozpoczęli naprawę jezdni z Lublina do Warszawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. 130 pociągów odwołali dziś kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju. Jeszcze przez godzinę, czyli do 19:00, wstrzymany jest ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo są obsługiwane pociągi pasażerskie. Mimo to kolejarze apelują o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W związku z upałami dochodzi do wielu awarii, a więcej o tym Błażej Kulesza.
4: Takie komunikaty to na wielu dworcach norma.
5: Jest bardzo trudno. Mieliśmy opóźnienie ponad 110 minut.
4: Powód opóźnień i odwołań przeciążona sieć, tłumaczy Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury SGH.
6: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
4: Stąd też apel kolejarzy do pasażerów.
7: Możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne.
4: Mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
7: Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
4: Dlatego warto sprawdzić na stronach internetowych danego przewoźnika, czy pociąg w ogóle w trasę wyruszy.
3: Gorąco dziś nawet w górach na Śnieżce. W najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano dziś najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Temperatura wyniosła 25,7 stopnia Celsjusza. To pół stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku. Po upałach pogoda zaserwuje nam burze i ulewy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż w prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. O zarobkach i czasie pracy lekarzy. Jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak dowiadujemy się z nieoficjalnych doniesień, to właśnie jutro Donald Tusk chce poznać szczegóły reformy, która ma być odpowiedzią na gorącą dyskusję po ujawnieniu wysokich zarobków młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie.
8: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
3: Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw, z którego jedna miałaby ukrócić często nieracjonalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy. Drogowcy rozpoczęli zdejmowanie asfaltowej nawierzchni na drodze krajowej z Lublina w kierunku Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrótki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa potrwa co najmniej do końca tygodnia. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera tempa. WOPR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
9: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
3: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego Rolanda Garrosa, przegrała z Manan Chaeyo Savankeul z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. A tak naprawdę przegrała z kontuzją, bo przy stanie 6-2, 5-3 podkręciła kostkę i uraz oraz skurcze nie pozwalały jej na normalną grę. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz, a wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. W drugiej rundzie Hubi zagra z Austriakiem Sebastianem Offnerem. Holandia-Maroko to jeden z najciekawszych meczów 1/16 finału. Obie ekipy mają spore ambicje, a tymczasem jedna z nich już na tak wczesnym etapie pożegna się z turniejem. Maroko w fazie grupowej grało jak na czwartą drużynę świata przystało, ale Holendrzy też są w świetnej formie i chcą ten mecz wygrać, mówi selekcjoner Ronald Koeman.
11: Myślę, że to będzie świetny mecz pomiędzy dwiema drużynami, które mierzą w tym turnieju wysoko. Być może takie spotkanie trafia się trochę zbyt szybko, no ale takie było losowanie. Maroko lubi grać ofensywną piłkę, ma w swoich szeregach bardzo utalentowanych zawodników, ale na ich drodze staje silny holenderski zespół. Znamy swoje atuty, wiemy, w których elementach musimy ich powstrzymać i nie czujemy strachu. Lepszy zawsze wygrywa i miejmy nadzieję, że to będzie świetne widowisko, z którego to my wyjdziemy zwycięsko.

0: Wielkości słoniowej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Och, jest pewnie dosyć, jeśli chodzi o naszą Maję na korcie, no ale to różne rzeczy się dzieją, także i te związane z kontuzjami. Życzymy zdrowia, życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze, życzymy spełnienia wszystkich marzeń tych na korcie i poza kortem. 6 minut po 18, a co do życzeń, to my jeszcze będziemy mieć sporo w ciągu najbliższych minut. Specjalnie dla Was już teraz Bon Jovi, czyli taka dobra dawka energii muzycznej. Niech się przełoży na to, co będzie nam jeszcze dzisiaj potrzebne, jeżeli chodzi o to, czy dzień nas jeszcze jakoś tak do końca nie wycisnął jak cytryna, jeśli chodzi o nasze możliwości.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społę. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społę.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

19 godziny 18. Pięknie zacząć lato urodzinami, a niektórzy tak mają. I dzisiaj na pewno bardzo gorące życzenia otrzymała już Ania od wielu osób, ale Emilia do nas pisała już i prosiła bardzo serdecznie, żebyśmy jeszcze zagrali dla Ani ze Szczytnik. No Aniu, przecież ja cię pamiętam z anteny, ty jesteś taka wygadana i zawsze tyle wesołej atmosfery jest na antenie, kiedy jesteś z nami podczas konkursów i nie tylko. Dzięki wielkie za twoją obecność, za telefony, no i zarażaj innych swoją energią i niech ci nigdy jej nie brakuje. Aniu, wiemy, że kochasz taką piosenkę, która właściwie idealnie dopasowuje się do tego, jaka jesteś. Nie liczę godzin i lat. Andrzej Rybiński specjalnie dla ciebie. Ucałuję Emilkę. Ania ze Szczytnik, mam nadzieję, z nami niezmiennie na 106,4, zwłaszcza teraz.

0: Niekoniecznie gdzie kucharek 6 tam i wiadomo co. Wyprawa kucharek w wiadomościach o 18.30 na antenie Radio Centrum. Już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
5: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Reklama.

0: 18.30. Agnieszka Walczak powie o tym, co w regionie południowej Wielkopolski.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od wyprawy mieszkańców Kucharek w powiecie pleszewskim z Krakowa do Gdańska. Będzie o taśmie, która ma zwiększyć bezpieczeństwo radnych, a na koniec o mistrzu na zawodach w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kajaki na Wiśle nikogo już nie dziwią, ale niewielka płaskodenna łódka napędzana wyłącznie siłą mięśni to już prawdziwa rzadkość. Pan Mirosław i jego syn Bartek z Kucharek w powiecie pleszewskim postanowili spełnić marzenie i przepłynąć całą żeglowną Wisłę od Spytkowic pod Krakowem aż do Gdańska.
3: Na wyprawę zabrali 3 szczelne beczki z zapasami, namioty i ekwipunek na blisko miesiąc. Ich łódka nie ma silnika, napędzają ją wyłącznie własnymi mięśniami. Każdą śluzę pokonują z pomocą jej obsługi, wcześniej dzwoniąc z prośbą o otwarcie. Pierwszą noc na Wiśle spędzili na wodzie. Brzegi były tak zarośnięte, że nie było gdzie rozbić namiotu, relacjonuje pan Mirosław. W czasie upałów robią przerwy, ładują powerbanki energią słoneczną i pozostają w stałym kontakcie z rodziną, której codziennie wysyłają swoją lokalizację. Po drodze mijają kolejne miasta, kolejne zabytki, między innymi w niedzielę opactwo benedyktynów w Tyńcu. Przed nimi jeszcze setki kilometrów i miasta takie jak Warszawa, Płock, Toruń. Na zmianę chwytają za wiosła, a ich codzienność wyznacza rytm rzeki, pogoda i kolejne śluzy. Całą trasę do Gdańska planują pokonać w około miesiąc. Nie wykluczają też, że ich niezwykła wyprawa zyska charytatywny wymiar. Jeśli znajdzie się fundacja gotowa zamienić przepłynięte kilometry na pomoc potrzebującym, są otwarci na współpracę. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego pojawiła się taśma oddzielająca publiczność od radnych i dodatkowi strażnicy miejscy. Zdaniem przewodniczącego Ostrowskiej Rady Jakuba Paducha ma to zwiększyć bezpieczeństwo uczestników sesji i zapobiec ewentualnym atakom agresji, choć zdania na ten temat są podzielone.
4: Dodatkowa taśma oddzielająca radnych i prezydenta miasta od reszty uczestników sesji miejskiej pojawiła się na skutek decyzji przewodniczącego rady. Jakub Paduch nie ukrywał, że zainspirowały go wydarzenia na sesji w Poznaniu, gdzie prezydent Jaśkowiak został obrzucony tortem przez jednego z gości. Jakub Paduch tak tłumaczył słuchaczom Radia Centrum swoją inicjatywę.
5: To ze względów bezpieczeństwa, bo w tle tej całej sytuacji mamy nie tylko fizyczny, niedopuszczalny atak na prezydenta miasta Poznania, ale to, że w ślad za tym skandaliczny wydarzeniem w Ostrowie, w przestrzeni publicznej w internecie, nawoływano do tego, żeby w stosunku do prezydent Klimek również taki akt przemocy powtórzyć, a ja do takiego aktu przemocy, dopóki będę pełnił tę funkcję, którą dzisiaj pełnię, absolutnie nie dopuszczę bez względu na to, czy się z kimś zgadzam, czy się z kimś nie zgadzam.
4: Prezydent Beata Klimek zwracała z kolei uwagę na postępującą brutalizację i agresję w życiu publicznym Ostrowa Wielkopolskiego.
6: No niestety ten poziom sporu politycznego, to wyzywanie nas, to obrzucanie nas w mediach społecznościowych i podgrzewanie tej atmosfery, napuszczanie ludzi ma swoje społeczne skutki. Wszyscy powinni chyba ten ton debaty publicznej obniżyć.
4: Dodatkowe oddzielenie radnych i innych uczestników sesji od publiczności spotkało się jednak ze sporą krytyką w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie wielu obserwatorów uznało to za tworzenie niepotrzebnych podziałów. Wszystko wskazuje więc, że taśma zniknie na kolejnych sesjach, choć przewodniczący Paduch zastrzega sobie, że jeśli pojawią się niepokojące sygnały o potencjalnej agresji na sesji, to jednak takie dodatkowe zabezpieczenie może jeszcze powrócić. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Świetny sprinter, mistrz Polski i wielokrotny medalista mistrzostw kraju Łukasz Żok był jednym z najbardziej znanych uczestników otwartych mistrzostw Ostrowa Wielkopolskiego w lekkiej atletyce, które rozegrano na zmodernizowanym stadionie przy ulicy Kusocińskiego. 25-latek wygrał pewnie 200 metrów, a w eliminacjach 100 metrów uzyskał zdecydowanie najlepszy czas. W finale już nie pobiegł, bo przygotowywał się na dystans dwa razy dłuższy. O powodach przyjazdu do Ostrowa Łukasz Żok opowiedział Radiu Centrum.
7: ja tu się dzisiaj pojawiłem z sympatii do trenera Michała Walczaka, Patryka Wykroty i tutaj jego znajomych przyjaciół. Mimo że my z Patrykiem konkurujemy ze sobą, to pałamy do siebie bardzo dużą sympatią i każdy bieg, którym biegamy razem, przysprawia nam dużo radości. Bardzo lubimy tą rywalizację między sobą i ja się cieszę, że mogłem dzisiaj tu przyjechać. Ten obiekt, który dzisiaj tutaj widzę i biegam po nim, to jak najbardziej należy się tym Ostrowiakom, bo to, co oni robią tutaj na arenie narodowej, te wszystkie medale, punkty, które zdobywają, to zdecydowanie należą się ten stadion i niech korzystają i rozwijają się jeszcze bardziej.
2: Powiedział Radiu Centrum reprezentant Lumelu Zielona Góra. I tylko szkoda, że przez kontuzję i wydłużający się powrót do zdrowia Patryka Wykroty w sobotę nie doszło do bezpośredniej rywalizacji dwóch znakomitych sprinterów. Dodajmy, że w Opolu w turnieju Nadziei Olimpijskich rozegranych w formule meczu międzypaństwowego U23 drugie miejsce w biegu na 100 metrów zajął sprinter stali Dawid Grząka, a trzecia w skoku wzwyż była Emilia Twardowska.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 19:00.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

0: Co tu się dzieje na Kaliskim Sorze? Te wysokie temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza odnotowane w weekend dały się we znaki mieszkańcom Kalisza i regionu. Do 30% wzrosła liczba pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego, którzy mieli objawy przegrzania organizmu. I to nie tylko były osoby starsze czy te, które mają problemy kardiologiczne, ale w tym roku pojawiały się młodsze z objawiami przegrzania, udaru cieplnego, z nudnościami i wymiotami. A to tylko wskazuje, aby apelować o ostrożność w dalszym ciągu, no i nawadniać się, unikać miejsc bezpośrednio nasłonecznionych. 11:16, to właściwie siedzimy murem w domu i słuchamy muzyki. O, tak można.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
0: Właściwie na muzykę to żadna pora nie jest zła. Każda dobra. Kwadrans do 19:00 na przykład już teraz dla tych, którzy kochają ten głos. Crazy, yeah!

0: Częstochowie wymyślili sposób na upały, rozdają wodę w woreczkach. To taki prezent od wodociągów. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 19 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
7: Idealne miejsce na idealną imprezę.
8: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
7: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Może jeszcze w nocy i nad ranem zagrzmieć i popadać. A jeśli chodzi o to, co nas czeka jutro w ciągu dnia, to od rana troszkę więcej chmur, potem przejaśnienia i rozpogodzenia już od 10 do 29 stopni w ciągu dnia, rano 21. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Od rana trwa przesłuchanie byłego ordynatora szpitala południowego. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Woda w woreczkach sposobem na upał. O tych nietypowych prezentach także za chwilę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Przesłuchanie byłego ordynatora szpitala południowego potrwa jeszcze kilka godzin. Jak przekazał rzecznik prokuratury, przesłuchanie jest bardzo produktywne. Doktor Emil Jędrzejewski jako świadek stawił się dziś rano w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Do tragedii doszło w ośrodku pomocy dla młodzieży w Stad. Wszyscy zabici, 4 kobiety i mężczyzna, to osoby dorosłe. Domniemany napastnik został zatrzymany. Służby wciąż próbują ustalić motyw, jakim się kierował. Maraton rowerowy w Upale zakończył się tragedią. Nie żyje dwóch zawodników, którzy nie dotarli wczoraj do mety w Markach na Mazowszu. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tych zdarzeń. Zlecono sekcję zwłok mężczyzn 30 i 71-latka. Śledztwo będzie prowadzone najprawdopodobniej w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia, o czym Błażej Kulesza.
4: Poszukiwania trwały od niedzielnego popołudnia, gdy organizatorzy powiadomili, że dwóch zawodników nie dojechało do mety, mówi aspirant sztabowa Anetana Siłowska z policji w Wołominie.
5: O 16.40 został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
4: W poszukiwania było zaangażowanych ponad 150 osób. Ciało starszego z zawodników odnaleziono dziś około 10.
6: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
4: Jak mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Marathon, trasa prowadziła przez las i była odpowiednio zabezpieczona.
6: Przede wszystkim zrobiliśmy tak, żeby zawodnicy mieli ten sam komfort ścigania się po wyznaczonej trasie, jak zawsze robiliśmy.
4: Na końcu peletonu jechał ratownik medyczny na kładzie, ale nie zauważył, by ktokolwiek z zawodników potrzebował pomocy.
3: Upał powodem problemów kierowców na trasie Lublin-Warszawa. Drogowcy rozpoczęli tam zdejmowanie asfaltowej nawierzchni. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrutki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa i utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie Łukasz Minkiewicz.
7: Pojawiła się nierówność. Początkowo było to niewielkie, kilkucentymetrowe wybrzuszenie, dlatego wprowadziliśmy ograniczenie prędkości ruchu do 10 km na godzinę. Natomiast w związku z tym, że to wybrzuczenie się powiększyło, postanowiliśmy zamknąć fragment drogi między węzłami Skrutki a węzłem Rzyżyn. Obecnie kierowcy mogą jechać objazdem przez drogi wojewódzkie numer 824 i 829, około 7 km. To jest ta stara droga krajowa numer 17.
3: Policja apeluje o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i patrzenie na znaki. To ważne, bo na tym odcinku w ciągu niespełna doby doszło już do dwóch poważnych wypadków. Wodę w woreczkach od dziś rozdają wodociągi w Częstochowie. To jeden ze sposobów miasta na walkę z upałem. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska odpadła, Hubert Hurkacz gra dalej od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Chwalińska przegrała w 3 setach z Mananchayo Savankiel z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Naszej tenisistce, jak powiedziała obecnym w Londynie polskim mediom, dokuczały też silne skurcze. Hurkacz pokonał zaś w 3 setach Kaspera Ruda. Norweg był rozstawiony z numerem 11. Będzie ogień wietrzny rodzinnym mieście. Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski w nowym sezonie zagra w barwach Chicago Fire. To właściwie jedyny klub, który złożył konkretną ofertę za kapitana naszej kadry, ale za to bardzo kuszącą. Michał Waszkiewicz.
9: Brakuje już tylko potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe, a także polskie serwisy już ogłosiły, kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Amerykanie zrobili sporo, by przekonać Lewandowskiego. Wysłali po niego prywatny odrzutowiec, trasę z lotniska oblepili plakatami na jego cześć, no i przede wszystkim zaproponowali dobry kontrakt. Chicago Fire zamierza zapłacić Polakowi około 20 milionów dolarów rocznie i podpisać z nim dwuletnią umowę. Więcej w amerykańskiej lidze zarabia tylko Leo Messi. Lewandowski będzie kolejnym głośnym nazwiskiem, które końcówkę kariery zamierza spędzić za oceanem. W Chicago może oczywiście liczyć na wsparcie ogromnej Polonii, ale także na miejscowych kibiców, którzy Polaków wspominają świetnie. Fire jedyny tytuł zdobyli w 1998 roku, a liderami zespołu byli wówczas Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City. Zastąpił Pepa Guardiolę, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Maresca, do niedawna szkoleniowiec Chelsea, podpisał 3-letni kontrakt. Włoch w przeszłości trenował młodzieżową drużynę The Citizens i był też jednym z asystentów Guardioli w sezonie 2018-2019, w którym City zdobyło potrójną koronę. Guardiola wywalczył z klubem z Manchesteru

0: 99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Będziemy zachęcać do kręcenia kilometrów. To o 19.30 w wiadomościach już za 8 minut na antenie Radio Centrum.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Reklama.

0: Jest 19.30, czas na informacje z regionu. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Oszczędzaj wodę to apel do mieszkańców miasta i gminy Ostrów Wielkopolski. Zachęcimy do kręcenia kilometrów dla Pleszewa, a na koniec powiemy o nowej rozgrywającej Netland MKS Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miasto i gmina wiejska Ostrów Wielkopolski apelują do swoich mieszkańców o oszczędzanie wody. Zalecenia dotyczą zwłaszcza rezygnacji z podlewania trawników i ogrodów, napełniania basenów oraz mycia samochodów.
3: W związku z falą upałów i bardzo wysokim poborem wody mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego otrzymali SMS-owe alerty z apelem o ograniczenie jej zużycia. O oszczędzanie wody proszą również służby i lokalne przedsiębiorstwo komunalne sąsiedniej gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich informuje, że wysokie temperatury oraz zwiększone zapotrzebowanie na wodę powodują duże obciążenia sieci wodociągowej. W związku z tym mieszkańcy są proszeni o wykorzystywanie wody pitnej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Szczególny apel dotyczy godzin od 13 do 23. W tym czasie zaleca się rezygnację z podlewania trawników i ogrodów, napełniania basenów czy mycia samochodów. Wspólne ograniczenie poboru wody pozwoli utrzymać ciśnienie w sieci i zapewni nieprzerwane dostawy wody do celów spożywczych i higienicznych dla wszystkich mieszkańców, podkreśla przedsiębiorstwo usług komunalnych. Służby apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody do czasu ustabilizowania się sytuacji i spadku zapotrzebowania związanego z utrzymującymi się upałami. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zostały godziny do zakończenia rywalizacji w ramach ogólnopolskiego konkursu Rowerowa Stolica Polski. O to miano walczą 193 gminy i miasta prezydenckie. W tym gronie jest także Pleszew, który w niedzielę zajmował 31 miejsce. Żeby wskoczyć wyżej, potrzebuje kilometrów.
4: Cały czas walczymy. Wygrywają gminy bardzo małe, gdzie zaangażowanie jest duże w stosunku do liczby mieszkańców. Niektórzy robią dziennie po 50-100 kilometrów. Tak więc to są naprawdę, z mojej perspektywy, dobre wyniki. I to jest taki element integracyjny. To jest forma spędzania wolnego czasu. Korzystujemy te ścieżki rowerowe i to są wypady po mieście, po całym powiecie, nawet nie powiecie pleszewskim, ale całej ulicy. Zapraszam też mieszkańców Kalisza, Ostrowa, żeby zainstalowali aplikację na rzecz Pleszewa, kręcili.
2: Powiedział Radio Centrum Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew. Wygrać może sam Pleszew, ale atrakcyjne nagrody czekają także na tych, którzy wykręcą dla tego miasta najwięcej kilometrów. Żeby wspomóc Pleszew, trzeba zainstalować bezpłatną aplikację Aktywne Miasta i wybrać z listy kompaktowy Pleszew. Zabawa kończy się we wtorek 30 czerwca o północy, więc wszyscy na rowery. Występowała na parkietach Tauron Ligi, zdobywała doświadczenie w ligach zagranicznych, ma także na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Paulina Zaborowska dołącza do Netland MKS Kalisz. To 26-letnia rozgrywająca, która przygodę z siatkówką zaczynała w Radomiu. A kolejnym etapem jej rozwoju była nauka i treningi w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku. Paulina Zaborowska wraz z kadrą narodową sięgnęła po brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorek oraz reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata U20. W rozgrywkach młodzieżowych wielokrotnie zdobywała medale Mistrzostw Polski, a w sezonie 2018-19 została wybrana najlepszą rozgrywającą finałów Mistrzostw Polski Juniorek, informuje klub. Nowa rozgrywająca Netland MKS Kalisz to kolejne wzmocnienie składu przed powrotem do Tauron Ligi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do godziny 20.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę.
3: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
2: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: 4 pory roku wśród nich lato, lato, które zaskakuje. Zaskakuje czasem pozytywnie, a czasem zaskakuje nas trudnościami, między innymi utrudnienia i opóźnienia pociągów. Jutro wróci upał i pociągi znów mogą troszeczkę się z tym wszystkim jakoś, nie wiem, połapać. A jeżeli chodzi o ten temat, między innymi w wiadomościach za 8 minut o godzinie 20 będzie szansa, żeby usłyszeć coś więcej. Ulewy i burze z kolei zaskoczyły mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Tu jeszcze zajrzymy na pewno.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026, ta niedziela 5 lipca od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
2: Więcej na cki.kalisz.pl.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Jeszcze w nocy i nad ranem lokalnie możliwe burze i przelotne opady deszczu albo intensywne podczas burz. Wiatr jutro słaby z północnego wschodu do 29 stopni w ciągu dnia i będzie rozpogodzone niebo już po 10.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ulewy na Pomorzu Zachodnim, alerty burzowe dziś w niemal całym kraju. Jutro wróci upał, pociągi znów mogą mieć opóźnienia. Korty tenisowe niczym wybieg, japońska tenisistka nie zwalnia tempa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ulewy i burze zaskoczyły mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Synoptycy ostrzegali, co prawda, że po upalnym dniu czekają nas gwałtowne zjawiska pogodowe. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej granicy Polski. Deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew. Służby interweniują i sprzątają m.in. w Gryfinie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce dla 13 województw. Alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty obowiązują do nocy, miejscami do rana. Ostrzeżenia przed upałem zostaną aktualne jeszcze przez dobę. Kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju musieli odwołać 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały lawinę opóźnień. Aby sieci nie przeciążać, także jutro pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
5: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
4: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach jutro i w środę, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do której doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
6: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
4: Decyzja o starcie należała do zawodników. Kolejny, 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Premierzy Polski i Szwecji podpisali dziś w Gdyni umowę, na mocy której Polska otrzyma od Szwecji 3 okręty podwodne w ramach programu Orka. Łodzie te wzmocnią zdolności naszego kraju do ochrony infrastruktury krytycznej i monitorowania działań przeciwnika na Morzu Bałtyckim. To ważne zakupy, szczególnie że będą wykorzystywane na specyficznym akwenie, mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
7: A jedyną niewiadomą na tym akwenie jest to, co dzieje się pod taflą wody.
4: Pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 roku, a kolejne dwa w następnych latach. Szacuje się, że program jest wart około 20 miliardów złotych. Naomi Osaka znów zadziwiła kibiców swoim strojem. Zasady Wimbledonu dotyczące noszenia białych ubrań nie przeszkodziły japońskiej tenisistce. W jej kolejnym pokazie mody Osaka przyzwyczaiła już kibiców, że wzbudza sensację kreatywnymi strojami podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych. Dziś założyła wielowarstwowy, przypominający kimono szlafrok z bufiastymi rękawami i misternym haftem, gdy wkroczyła na kort numer 3, aby rozegrać mecz pierwszej rundy z francuską Elsa Jacquemont. Później oczywiście szlafrok zdjęła, po czym już w normalnym stroju pewnie wygrała spotkanie 6-1, 7-5.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A to Marzek Jutrowski, a to Marzek Jutrowski. Tradycyjna lista. 4,5 minuty po godzinie 20. To Summer Time w Radio Centrum. Jest gorąco, jest upalnie, jest lato, jest 29 czerwca, jest ściernisko. No dobra, na razie tylko w muzyce, w piosence.

Tak, to było wczoraj. Oficjalnie pobito rekord temperatury maksymalnej w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdził, że w Toruniu zanotowano temperaturę 40,3 stopnia Celsjusza, a w Słubicach 40,5 stopnia. To najwyższe temperatury zmierzone kiedykolwiek w Polsce. Dotychczasowym rekordem było 40,2 z Pruszkowa z 29 lipca 1921 roku. No oczywiście my wiemy, co wyczyniają termometry w słońcu, ale tak oficjalnie takie są właśnie dane. A dla Kalisza zanotowano 37,1 stopnia o godzinie 15.

0: 25 minut po godzinie 20. A o folklorze i dziedzictwie wielkopolskiej wsi będzie w stolicy. Techniki wyplatania wikliny, misterność haftu z nutki golińskiej, wyjątkowa kolorystyka czepców bamberskich. Tym będzie się chwalił nasz region podczas Dni Wielkopolski w Warszawie. Oczywiście pyra z gdzikiem obowiązkowa, sok z chyćki, rogale świętomarcińskie i inne smakołyki związane z Wielkopolską. To już jutro i 1 lipca między 12 a 19 przy Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Krakowskie Przedmieście, wstęp jest wolny, no i tu naprawdę będzie można troszeczkę posmakować i poznać Wielkopolskę.
1: Radio Centrum, radio na wakacje.

To Unlimited, No One. Jakieś błyski dyskotekowe się załączyły. Z tymi błyskami to może być dzisiaj różnie. Do 6 rano ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że może tu i tam zabłysnąć się na niebie, no i może też ostro popadać. Ale to tylko lokalnie. Zobaczymy, jak będzie się to przez 8 powiatów Wielkopolski przewijać między innymi Kaliskim. Dawid Podsiadło w sezonie Tu Summer Time w Radiu Centrum. Już minęła 20:32.

W dzień urodzin pisarza można dzisiaj sięgnąć po Małego Księcia i Światowy Dzień Małego Księcia. I wszyscy doskonale znają ten tekst, między innymi, że dobrze widzi się tylko sercem. A Mały Książę ma sporo dla nas takich dobrych słów. Może właśnie na lato, może właśnie na wakacje. Dwa dni, Bletka już teraz, Whitney Houston między innymi. I to są takie propozycje na ten czas, na 106,4. Wakacyjny i letni. Summertime w Radiocentrum.

0: Piękne początki dla biało-czerwonych na Wimbledonie. Ten temat między innymi w wiadomościach o 21:00. Jeszcze wrócimy do upału, który nie odpuszcza. I pytanie, czy wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Ten temat między innymi o 21:00 w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 29 stopni jeszcze zachmurzenie miarkowane i duże. W ciągu dnia będzie rozpogodzenie. Szlotno pady deszczu, możliwa burza, lokalnie z gradem, a wiatr jutro słaby, umiarkowany z kierunków północnych. Biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minę.
2: 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Były ordynator Szpitala Południowego wyszedł z przesłuchania. Ulewy i burze na Pomorzu, ale upał jeszcze pozostanie. Trudny początek Wimbledonu dla Mai Chwalińskiej, ale także dla Włocha Janika Sinnera. Agnieszka Trojanowska-Bis. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoniński, ba w obecności adwokata świadek dostarczył prokuratorze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
5: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany, cykliczny, zarówno, tak jak już wspomniałem, w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
4: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kasprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Ulewy i burze przechodzą przez Pomorze Zachodnie. Służby interweniują i sprzątają m.in. w Gryfinie, gdzie deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew. Ale upał nie odpuszcza. Nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy w takich warunkach. Alarmują o tym związki zawodowe, bo docierają do nich niepokojące informacje, o czym Grzegorz Kosieł.
6: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
7: 40 stopni, niebywała rzecz, a byłem w tym samym namiocie dzień wcześniej, gdzie pracownicy mówili mi, że już trudno jest wytrzymać. To są namioty bez klimy, gdzie no nie ma tej wentylacji. Jakiś tam jeden tylko wentylatorek ledwo chodzący.
6: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
7: Ale policja stwierdziła, że nie będzie interweniowała. Mam nadzieję, że będzie z tego spisana notatka. My składamy zawiadomienie o działanie na szkodę pracownika.
6: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. To tylko jeden z przykładów, bo podobnych spraw w całej Polsce było więcej. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
4: Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz niespodziewanego zwycięstwa Huberta Hurkacza zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Hurkacz pokonał w trzech setach Kaspera Ruda, a Norweg był rozstawiony z numerem 11.
8: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, zawodnikiem z czołówki.
4: Ale okoliczności porażki Mai Chwalińskiej były wyjątkowe. Polka przegrała, wprawdzie w trzech setach zmęczają Savan Kiew z Tajlandii, ale osłabienie nadeszło tuż po urazie kostki, którego doznała po swojej piłce meczowej. Broniący tytułu lider rankingu tenisistów Włoch Janik Sinner też nie miał dziś łatwo. Wygrał, ale po wyjątkowo ciężkim pięciosetowym meczu z Serbem Miomirem Kecmanowiciem. Spotkanie trwało 3,5 godziny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A tu 5 minut po 21:00, Summer Time w Radio Centrum muzycznie. A do tego wszystkiego jeszcze od północnego zachodu przemieszcza się płytka Zatoka Niżu z frontem. No i na styku tej upalnej, chłodniejszej masy powietrza są prognozowane burze miejscami gwałtowne. Mogą się zdarzyć w nocy, na ostrzeżenie przed burzami do 6 rano.

znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 9 godzin trwało dzisiaj przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Do tego tematu wrócimy jeszcze o 22:00, a o zarobkach i czasie pracy lekarzy jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Szczegóły również o 22:00. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Ten temat także w wiadomościach za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Do godziny 6 rano mogą się zdarzyć burze jeszcze w regionie południowym wielkopolskim. Na jutro także może popadać. Za to już w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, momentami jeszcze większe. Z kierunków północnych wiatr będzie wiał słabo, biometr niekorzystny, a jeżeli chodzi o to, co jutro nas czeka, to jeszcze pozostaniemy w gorącej masie powietrza zwrotnikowego do 29 stopni maksymalnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Polki od trzech porażek rozpoczęły Wimbledon. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do wieczora trwało wczorajsze przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Emil Jędrzejewski zeznania składał już po raz drugi. Tym razem zgłosił się ze swoim pełnomocnikiem. Chodzi o głośną aferę Szpitala Południowego w Warszawie i zatrudnienie jako szefa SOR-u lekarza Dawida Kacprzyka, który mimo braku doświadczenia i ukończonej specjalizacji zarobił w rok 1,5 miliona złotych. Miał także stworzyć osobny gabinet, gdzie przyjmowani byli politycy bez kolejki. O zarobkach i o czasie pracy lekarzy jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, o czym Maciej Kluczka.
4: Historia rozgrzała scenę polityczną. Politycy obozu rządowego chcą, by z tego kryzysu wyszedł też jednak plan na reformę systemu. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw. Jedna z nich miałaby ukrócić niekiedy horrendalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy, o których konkurują między sobą szpitale powiatowe, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
5: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
4: Jedną z propozycji przyjął już parlament. To ustawa, która pozwala powiązać informacje o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL. Takie dane trafiałyby m.in. do Ministerstwa Zdrowia. Projekt krytykuje Naczelna Izba Lekarska, co z kolei krytykuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
5: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej staje w obronie lekarzy, a nie mówi nic o pacjentach. Tak jakby on chronił tylko i wyłącznie lekarzy, nie pacjentów. A ja bym chciał, żeby jednak ten pacjent był równie ważny jak lekarz.
4: Inny pomysł dotyczy mierzenia czasu pracy lekarzy. Tak by nie mogli łączyć pracy w kilku placówkach. Przez to niekiedy pracują niemal non-stop, ryzykując zdrowiem i życiem swoim i pacjentów. Ten pomysł może zyskać aprobatę opozycji, mówi Michał Nieznański z Konfederacji.
6: My to nazwaliśmy roboczo tachograf dla lekarzy, tak żeby rzetelnie sprawdzać, że dany lekarz jest na danym dyżurze.
4: Niezależnie od tego, który projekt będzie projektem wiodącym, w tej sprawie szykuje się gorąca dyskusja w parlamencie.
3: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Od 1 lipca po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej oszuści mogą częściej wysyłać SMS o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Trzy porażki Polek na początek Wimbledonu z Londynu. Właśnie przyszły nie najlepsze informacje, że Magda Linet przegrała z rozstawioną z numerem 5 rosyjską tenisistką Mirą Andrijewą w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. 19-letnia Andrijewa to mistrzyni niedawnego French Open. Wcześniej w pierwszej rundzie odpadły dwie inne Polki. Maja Chwalińska z powodu kontuzji przegrała z Manachayo Savangajew z Tajlandii, a Magdalena Frank z Rosjanką Anną Kalińską. Jutro jeszcze jedna nasza nadzieja. Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Pozytywnym akcentem dzisiejszego Wimbledonu było zwycięstwo Huberta Hurkacza. Polak pokonał w trzech setach Kaspera Ruda.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pozostaje nam wrócić do muzyki. Summertime w Radio Centrum. 4 minuty po 22.

Ładnie się zgrali Dawid Chytkowski i Margaret. Później ci opowiem, a Margaret jutro w swojej urodziny zaśpiewa we Wrocławiu. Między innymi jeden ze swoich utworów, który zabrzmi z orkiestrą i chórem Tańcz głupia, ale będzie też i coś, co będzie wyzwaniem Cykady na cykladach w duecie ze śpiewaczką operową Jadwigą Postrożną. A teraz wracamy do muzyki na 106.4 tu i teraz.

0: Oj tak, na balkonie mogłoby to lato wreszcie ostygnąć.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
0: A przynajmniej wieczorem 20 minut po 22.

0: Kropla wieczności.
1: Mam pytanie. Proszę o uwagę, mam pytanie. Załóżmy przez chwilę, że Bóg jest Bogiem. Nawet jeśli się z tym nie zgadzasz, załóżmy, że tak jest. Bóg stwarza wszechświat, umieszcza nas w nim, nie wiadomo dlaczego, niemniej tak robi. A my odwracamy się od Niego, zupełnie tak jak nastoletnie dziecko odwraca się lekceważąco do swoich rodziców. Idziemy sobie własną drogą, nie potrzebujemy Go przecież. Zresztą, co On nas obchodzi? To straszak dla dzieci, zgadza się? No dobrze, a co byście zrobili w tej sytuacji, będąc na Jego miejscu? Jakbyśmy pod koniec dnia potraktowali siebie, gdybyśmy byli Bogiem, a nie sobą? Czy postanowilibyśmy, że stąpimy na ziemię jako człowiek i będziemy żyć i służyć ludziom, którzy odwrócili się od nas plecami? Czy pozwolilibyśmy im, aby nas skatowali i ukrzyżowali? Z jakiego właściwie powodu mielibyśmy się na coś takiego zgodzić?
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Oj, na sen to dzisiaj naprawdę będzie bardzo trudno zadziałać, jeżeli ktoś przy pełni księżyca jakoś tak słabiej śpi. Truskawkowa pełnia czerwcowa. No truskawki gdzieś tam w koszyczkach już rzadko widoczne, ale to jeden z najpiękniejszych widoków na niebie, jeśli chodzi o tę dzisiejszą pełnię na chwilę przed drugą w nocy. Gdybyście jeszcze się przebudzili albo nie zmrużyli wtedy oka, no, mam nadzieję, że tak długo jednak nie będziecie czekać, tylko gdzieś tam po drodze jakiś sen was dopadnie, no to warto spojrzeć w niebo. Truskawkowa pełnia właśnie dzisiaj. Ciepły blask nisko nad horyzontem. No to będziemy się z tego pewnie cieszyć jutro, jeżeli ktoś pokaże jakieś fantastyczne zdjęcia. Na pewno będzie ich pełno.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: solo.
1: Za chwilę wiadomości z krajów ze świata o 23:00. Do tego czasu jeszcze ode mnie do usłyszenia Years and Years. I oczywiście życzę wam spokojnej nocy. Grażyna Marciniak, cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 6 rano ostrzegawcze komunikaty dotyczące burz w regionie jeszcze obowiązują, a jutro w ciągu dnia od 29 do 33 stopni, biometr niekorzystny i jeszcze od rana możliwe lokalnie burze, a po południu już zdecydowanie więcej słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Polki od 3 porażek rozpoczęły Wimbledon. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do wieczora trwało wczorajsze przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Emil Jędrzejewski zeznania składał już po raz drugi. Tym razem zgłosił się ze swoim pełnomocnikiem. Chodzi o głośną aferę Szpitala Południowego w Warszawie i zatrudnienie jako szefa SOR-u lekarza Dawida Kacprzyka, który mimo braku doświadczenia i ukończonej specjalizacji zarobił w rok 1,5 miliona złotych. Miał także stworzyć osobny gabinet, gdzie przyjmowani byli politycy bez kolejki. O zarobkach i o czasie pracy lekarzy jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, o czym Maciej Kluczka.
4: Historia rozgrzała scenę polityczną. Politycy obozu rządowego chcą, by z tego kryzysu wyszedł też jednak plan na reformę systemu. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw. Jedna z nich miałaby ukrócić niekiedy horrendalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy, o których konkurują między sobą szpitale powiatowe, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
5: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
4: Jedną z propozycji przyjął już parlament. To ustawa, która pozwala powiązać informacje o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL. Takie dane trafiałyby między innymi do Ministerstwa Zdrowia. Projekt krytykuje Naczelna Izba Lekarska, co z kolei krytykuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
5: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej staje w obronie lekarzy, a nie mówi nic o pacjentach. Tak jakby on chronił tylko i wyłącznie lekarza, nie pacjentów. A ja bym chciał, żeby jednak ten pacjent był równie ważny jak lekarz.
4: Inny pomysł dotyczy mierzenia czasu pracy lekarzy. Tak by nie mogli łączyć pracy w kilku placówkach. Przez to niekiedy pracują niemal non-stop, ryzykując zdrowiem i życiem swoim i pacjentów. Ten pomysł może zyskać aprobatę opozycji, mówi Michał Nieznański z Konfederacji.
6: My to nazwaliśmy roboczo tachograf dla lekarzy, tak żeby rzetelnie sprawdzać, że dany lekarz jest na danym dyżurze.
4: Niezależnie od tego, który projekt będzie projektem wiodącym, w tej sprawie szykuje się gorąca dyskusja w parlamencie.
3: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi od 1 lipca po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej. Oszuści mogą częściej wysyłać SMS o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. 3 porażki Polek na początek Wimbledonu z Londynu. Właśnie przyszły nie najlepsze informacje, że Magda Linet przegrała z rozstawioną z numerem 5 rosyjską tenisistką Mirą Andrijewą w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. 19-letnia Andrijewa to mistrzyni niedawnego French Open. Wcześniej w pierwszej rundzie odpadły dwie inne Polki. Maja Chwalińska z powodu kontuzji przegrała z Manachayo Savangajew z Tajlandii, a Magdalena Frank z Rosjanką Anną Kalińską. Jutro jeszcze jedna nasza nadzieja. Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Pozytywnym akcentem dzisiejszego Wimbledonu było zwycięstwo Huberta Hurkacza. Polak pokonał w 3 setach Kaspera Ruta.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Zostajem Jolke.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?